Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

dworek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: faccio un mostro, hey. Sotto un po' blond, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie?

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: To będzie ostatnia.

0: ma. MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Ale ten czas szybko leci zarówno ósmoklasistom, jak i maturzystom, bo już mamy weekend przed sobą. Jaki będzie? Z niskimi temperaturami. Dzisiaj zobaczymy 11 stopni w Trójmieście, w dzień 8 stopni w nocy. Jutro 14 stopni w ciągu dnia, w niedzielę tylko 12. Dzisiaj mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Słońce przez chmury będzie się przebijać, będą występowały opady deszczu. Jutro też mogą pojawić się mgły, szczególnie na Kaszubach. Deszcz też co jakiś czas. Noga z gazu na Estakadzie Kwiatkowskiego, na Śląskiej, Unruga i Dąbka. Szerokiej drogi.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Punktualnie 6 to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. Dziś dzień żałoby w Kijowie. We wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy, z czego 27 osób trafiło do szpitali.
5: Ona tak krzyczała, to krzyk ostatniej nadziei, błagała prosto na pomoc. My zaczęli rozrywać z верху вниз. У мене починається просто істерика, дуже сильна паніка, але я дальше відкопую, ми відкопуємо. Пали її по пояс, але далі змоги вже не було. Її придавило бетонною плітою.
4: Mówił, relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Mówił o tym, że krzyczała i że próbował w jakiś sposób jej pomóc. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po się festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
4: Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala pozyskiwać z powietrza wodę. Na razie to milimetrowy kawałek zbudowany z atomów metalu, który gdy poświeci się na niego ultrafioletem, zaczyna łapać wodę. Naukowcy przekonują, że to może być rewolucja, szczególnie w rejonach, gdzie wody brakuje.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
4: Finał turnieju w Rzymie jednak nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2, ale w decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i Ukrainka wygrała 6-2. W finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0 na Bernabeu, była jednak dosyć napięta atmosfera, kiedy na boisko wychodzi Kylian Mbappé, pojawiły się na przykład gwizdy.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Zaskoczył nas znowu znienacka. Jak to dobrze, że to jest znienacka. Piątek, witamy cię bardzo serdecznie. Dobrze, że jesteś, jak my cię lubimy, jak my cię kochamy, jak my cię szanujemy. I z takimi emocjami wchodzimy w ten dzień.
9: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek w radiu.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nie, poza tym, że jest piątek, jest dużo jeszcze innych fajnych rzeczy.
1: Na przykład.
0: Dbajcie o rodziny dzisiaj, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
1: Proszę bardzo. Jest dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: To my świętujemy cały rok muzykę, plastykę. Czasami jak dzieciom trzeba coś dorysować.
1: Mhm.
0: Tak?
1: Zdarza się też na przykład, nie wiem, pawia można narysować na przykład jakiegoś pięknego, bo oni mają te kolorowe te ogony.
0: Nie zapominajka to kwiatek?
1: Tak.
0: Dzień niezapominajki jeszcze dzisiaj.
1: A, to taka, która jest cały czas pamiętliwa. To moja żona ma na drugiej niezapominajkę na przykład.
0: Tak?
1: Tak. Ona pamięta.
0: A nie pomyłka?
1: Nie. Akurat ja trafiłem dobrze. Moja jest niezapominajka.
0: Dobrze. Jest jeszcze pończoch, mówiliśmy już? Pończoch mielonowych.
1: Tak. To jest
0: to... te takie, co maluchem się... co się ciągło malucha tym pończochom,
1: miałem
0: tak?
1: kiedyś taką sytuację i pomogły. Tak? Pomogły. Kawałeczek przejechałem.
0: Ale to te. To niezniszczalne.
1: Niezniszczalne.
0: Dobrze. Jest dzień kangurowania, święto rolników. Pozdrawiamy. I dzień dojazdu rowerem do pracy. To my już dzisiaj... Po wszystkim. Nie wiedzieliśmy i nie świętowaliśmy.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo może jest ktoś, kto dojeżdża rowerem do pracy, to proszę dać znać. 726-826-826. Ale tak ogólnie to...
0: Czy ciągnęliście kiedyś pończochą nylonową malucha? Albo co innego robiliście pończochą? Może to. Może
1: no dobra,
0: to.
1: No i będzie to w takim razie. Może do pracy na przykład jedziecie. Wam się samochód zepsuł i trzeba będzie ten pasek klinowy zastąpić pończochą.
0: Albo...
1: Do czego mogą służyć te pończochy? Dajcie znać. No, szukam jakiegoś fajnego zastosowania.
0: Może ktoś napadł na bank i chce się skonfesjonalizować w Radio SK2.
1: A, i powiedzieć tak, rzeczywiście kupiłem wtedy ciemne, nie poznali mnie do dzisiaj, prawda?
0: Do dzisiaj, tak.
1: 726-826-826 albo Messenger. Szukamy dzisiaj zastosowania dla pończoch nylonowych.
2: SK2.
0: Stara też był ciągnęły.
1: A jak? Oczywiście, że tak.
0: Stara też
1: oczywiście, że tak.
0: Bo młoda to nie. 12 po 6.
1: Ziemniaki można w nich nosić.

0: 19 minut po 6. Za dużo świąt podaliśmy, bo we wszystkim się interesujecie.
1: Nie, no bardzo dobrze, że ludzie dzwonią w różnych tematach. Przecież to jest, jesteśmy otwarci i na rajstopy jesteśmy otwarci, i na rowery jesteśmy otwarci.
0: I na Międzynarodowy Dzień Rodzin, no, i na Dzień Kangurowania.
1: Do nas możecie, w śmiało jak w dym, możecie z każdym tematem do nas dzwonić.
0: Tutaj akurat na antenie pojawia się dzisiaj Paweł. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Paweł, który jakby świętuje dzień dojazdu rowerem do pracy, ale nie tylko dziś. Świętujesz jakby zawsze chyba, co?
2: Paweł powiedział... Tak, codziennie świętuję ten dzień.
1: Paweł zadzwonił i powiedział, że codziennie jeździ rowerem do pracy, w co ja nie wierzę.
0: Dlaczego nie wierzysz?
1: Bo to jest niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Nie, kiedyś próbowałem, nie udało się.
0: No to ty nie.
1: Paweł, ile masz drogi do pracy, powiedz mi?
2: Dziennie mam do przejechania 10 km w jedną stronę, ale żeby było zabawniej i trochę wesło też w treningu, to jak się nie spieszę zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to jadę dookoła i wtedy mam 20 km w jedną stronę.
0: Dookoła jedziesz do roboty i jesteś na czas.
2: I jestem na czas, bo wychodzę wcześniej, no, ale to jak gdyby nie stanowi problemu. Problemem było najpierw się przekonanie do roweru, żeby jeździć 365 dni w roku.
1: I co cię zmusiło do tego czynu?
2: Duży brzuch.
0: Widzisz? Naprawdę? Widzisz, ile... Poczekaj, bo rada teraz dla Jarzomka od Pawła. Pawełku, ile zrzuciłeś przez takie codzienne
1: a
0: dojazdy
1: wiesz,
0: do pracy?
1: A może przybrał?
0: Nie, powiedz.
2: No nie zrzuciłem właśnie. Za bardzo lubię jeść, ale gdybym nie jeździł rowerem, to już bym miał brzuch na kolanie.
1: Ale nie, no Paweł, to jest... Znaczy ja ciebie rozumiem, bo gdybyś zrzucił ten brzuch, to byś się nie chciał jeździć na rowerze. A tak to duży brzuch motywuje cię do tego, żeby
0: poczekaj,
1: jeździć na rowerze.
0: Paweł jeździ na rowerze, więc może sobie zjeść i ten brzuch nie przybywa go, rozumiesz? Bo Paweł lubi jeść. I tak, dlatego jeździ na rowerze, żeby móc więcej zjeść, a brzuch nie rośnie.
1: No to gdzie tu jest sens?
0: No, to jest dobre. Dobra, a ja mam jeszcze jedno pytanie, Paweł, bo dzisiaj też ten dzień tych nylonowych pończochach czasem jeździsz jakiś?
2: Nie, nie pojadę w pończosze.
0: Nie, naprawdę? Nie, nawet jak jest zimno?
2: Nie, jak jest zimno, to mam komin.
1: A jakby ci się łańcuch zepsuł, to co, użyłbyś może pończochy nylonowej, żeby zamienić łańcuch na pończochę?
2: Nie próbowałem, ale ciężko jest zerwać łańcuch.
0: To w maluchu to działało.
1: To umawiamy się tak, Paweł. Umawiamy się tak. Ja się podkradnę, zepsuję ci łańcuch, ty rano zobaczysz jutro, że ten łańcuch jest zepsuty, założysz pończochę, zadzwonisz do nas, powiesz nam, czy to działa.
0: A potem oskarżysz Jarzomka o kradzież. No tak właśnie. Się umówmy.
1: Dobra. A mnie łatwo złapać, bo ja mam większy brzuch.

0: Paweł.
1: A propos pończochy, no? To tylko powiem, że miałem kiedyś przyjemność jechać maluchem zestawem ratunkowym pod tytułem pończocha i jeszcze pamiętam czasy, jak trzeba było go z kija odpalać, bo rozrusznik był na lince, która się zrywała.
0: Maluch to był uniwersalny samochód, ale dobrze, że teraz mamy rowery. Pawełku,
2: jak nie kijem go, to pończochą.
0: Wszystkiego dobrego, gadżety do ciebie wysyłamy, ściskamy szerokości, żeby tam te elektryki ci na drogę nie wyjeżdżały, bo to czasami jest zgubne. A my włączamy już sekretarkę.
2: Tak, 726-826-826. Tak. No i co? Czekamy na telefony kolejne. W sprawie pończoch, w sprawie rowerów, w sprawie tego,
0: rodzin.
2: Co wam leży na sercu dzisiaj, prawda?
0: Tak, w sprawie kangurowania. Może kto, co do kogo, co dotknie.
2: Może ktoś chce się pochwalić jeszcze większym brzuchem. Messenger też do waszej dyspozycji.

0: Mamy 25 minut po 6.
1: Archial.
0: To może być nowy klub. Ale przesądzone?
1: Nie, nic nie jest przesądzone jeszcze. Jeszcze nic nie wiadomo, ale to może być nowy klub Roberta Lewandowskiego. Al Hilal leży w Arabii Saudyjskiej, a wiadomo, że tam dużo
0: takich... I to jest konkurent Al Nasr, gdzie jest Cristiano.
1: Dlatego mówię, tam dużo emerytów jeździ na tego, tak jak do Dubaju i tak dalej, na wakacje do Ciechocinka, to się teraz piłkarze jeżdżą do Al Hilal na przykład, na Bliski Wschód. I tak, Jan Tomaszewski, nasza legenda, mówi tak: Robert, idź do tej Arabii, tam dobrze grają.
0: No ale dobrze też płacą. Za 90 milionów euro za sezon czegoś.
1: No
0: tak.
1: To jak dobrze płacą, to wstyd grać źle, prawda, za taką kwotę.
0: Jakby mi 90 milionów euro za sezon dali, to też bym dobrze grał.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Lato za 36 dni. Miejmy tylko nadzieję, że temperatury będą nieco wyższe, bo póki co za oknem słabo. Dzisiaj 11 stopni, jutro 14, a w niedzielę znowu tylko 12 stopni. Dzisiaj pojawiać się będą mgły i zamglenia, słońce przez chmury będzie się przebijać, będą występowały opady deszczu. Jutro też deszcz możliwy i też mogą pojawić się mgły, szczególnie na Kaszubach. W niedzielę słońca niewiele, ale bez opadów. Teraz potokowa i spacerowa Armii Krajowej Kartuska w Gdańsku. Musimy zachować ostrożność szerokiej drogi.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 6.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że trzy osoby zatruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służb działania mogą potrwać nawet kilka godzin. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
12: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe, centrum, po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
11: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a za diesla 6,85. W porównaniu do wczoraj ceny benzyny się nie zmieniły, a olej napędowy potaniał o 7 groszy. Około południa poznamy ceny na weekend.

0: No że trzeba wstać. Ale to na szczęście piątek, tak tylko przypominamy. 6:38 na zegarach w Radiu SK 2. Dobrze po polsku gramy, tylko tak będziemy grać. Jak ktoś nas pierwszy raz włączył, to o nas zagranicznej muzy nie uświadczy. Tylko nasza rodzima Polska podwórkowa.
1: I oczywiście nasi najlepsi słuchacze, którzy dzwonią do nas tłumnie, żeby nam wytłumaczyć, po co są pończochy nylonowe.
0: Patrycja z głosóweczką.
2: Ja ostatnio dla swojego syna robiłam ekologiczną zabawkę do szkoły. I wiecie z czego? Właśnie z pończoch i trocin. Pozdrawiam, Patrycja.
0: Pozdrawiamy cię czule, Patrycjo. No właśnie, do czego te pończochy nylonowe mogą jeszcze służyć? Są też telefony.
3: Jak można wykorzystać nylonowe rajstopy? No można tam na przykład wypełnić te rajstopy kawą, lawendą, ziołami i użyć jako naturalnego odświeżacza powietrza, nie wiem, w szafie, w samochodzie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Jakby moja żona zobaczyła, że noszę i wożę pończochy w samochodzie, to byś sam prowadził ten program już teraz.
0: Naprawdę? No. Ale jakbyś sobie zawiesił taką pończoszkę przy lustereczku w samochodzie i tam lawendę dał i miętę i co tam jeszcze tak ładnie pachnie.
1: No i później będzie, a czyja to pończocha, a co ona tutaj robiła, a dlaczego taka? I widzisz, może by...
0: I wiesz, i powiem ci tak, będzie nie jej, będzie źle. Będzie jej, też źle.
4: SK2.
1: A ja ci powiem tak. Co prawda będzie może ładnie pachniało, ale smród zostanie. Na cały dzień.
0: Na całe życie?
1: Na całe życie. Wolę nie ryzykować.
0: Ladybug teraz. Za chwilę Daria Zawiało. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK 2. 20 minut do 7. Proszę bardzo, zbieramy się do robotki.

0: jestem od tylu lat w te zdjęcia, tak śpiewa Kasa. Niektórzy patrzą w niebo, czasami obserwują różne planety, albo i nie planety.
1: No bo to nie wiadomo, prawda?
0: Nie wiadomo, to jest już różnie. Słuchajcie, Pluton. Pluton to planeta czy nie planeta? Na ten czas?
1: Na ten czas nie planeta, a to dlatego, że w 2006 roku zostało mu to miano odebrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Okazało się, że Pluton, którym ja się uczyłem w szkole, że to jest planeta Układu Słonecznego, w 2006 roku przestała być planetą Układu Słonecznego.
0: No, ale teraz są plany, żeby Pluton mógł odzyskać status planety. Takie głosy się pojawiają, żeby to cofnąć, tą decyzję sprzed dwóch dekad. Chce tego pan Jared Iskasman, czyli
1: no,
0: obecny...
1: Jak ktoś ma tak na nazwisko, to musi coś wymyślić.
0: Iskasman.
1: No.
0: Icek, no. Czyli obecny administrator NASA.
1: No i rozumiecie? Wiecie, o co tutaj chodzi?
0: No,
1: jak nie wiecie, to wam powiem. No chodzi o biznes, no.
0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Oczywiście, że tak.

0: Atlasy do geografii trzeba będzie pisać na nowo, żeby później uczniowie mogli je kupić, żeby ktoś mógł zarobić, prawda? No to wszystko się kręci, no.
1: Tylko w sumie ta cała zamiana to jest taka, że po co kupować nowy atlas, jak można poszukać u rodziców na strychu, nie?
2: SK2.
1: I Jugosławia się tam znajdzie.
0: Ale tam Jaruzelski był prezydentem.
1: O, Jaruzelski, ale Jaruzelskiego w atlasie do geografii nie ma, to bardziej w podróżniku do historii, wiesz?

0: Na razie też wiemy tylko my, ale o siódmej dowiecie się też i wy, co przygotowaliśmy w nadchodzących newsach o siódmej, na które was serdecznie zapraszamy.
1: A w tych newsach będzie na przykład pipa, czyli gęś, o której nam powie.

0: Nasz kolega, tak.
1: O pipie, tak z rana?
0: Tak, powie nam. Bo okazuje się, że jest... że pipa odchodzi do lamusa. Zakopane będzie miało nową pamiątkę.
1: Nową pipę?
0: Tak.
1: A jaką... Nie, inaczej się będzie nazywał, już nie pipa.
0: Pewnie tak, nie wiem, zobaczymy. Jaka to będzie pamiątka, to wszystkiego się dowiedzie punktualnie o 7 w newsach. SK.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodziny, więc dla rodziny poświęcamy dzisiaj swój czas. Na termometrach 11 stopni w dzień, 8 w nocy. Możliwe mgły i zamglenia, słońce przez chmury będzie się przebijać, opady deszczu też będą miały miejsce. Jutro 14 stopni w ciągu dnia, o połowę mniej w nocy, pojawią się mgły, o poranku możliwy też deszcz w ciągu dnia. W niedzielę bez deszczu, słońce przez chmury będzie się przebijać, 12 stopni, nie więcej. Toruńska, Sandomierska, Podwale Przedmiejskie, Rzeczpospolitej, Potokowa. Uważamy na siebie w Gdańsku.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jest 7, to są Newsy Eski 2, Jakub Krzyżak. 4 osoby w szpitalu, całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się po 22. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
15: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
14: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie.

0: Zamykanie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, zapewnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
0: Podobne zapewnienie płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
2: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam by padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie, czy ilości żołnierzy US Army na terytorium Polski.
0: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
3: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
4: Widziałam na straganie.
3: Podoba się to?
4: Nie.
3: Nie. Ale regionalne trochę.
4: No tak, nie, no
5: regionalne, tak.
6: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
5: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
0: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Sport.
0: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. W niedzielę ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12:00, wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio. Wcześniej planowano, by ten mecz odbył się w poniedziałek, bo w niedzielę dojdzie też do finału tenisowego turnieju ATP.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Oj, gdybym ja miał 90 milionów euro, to ja bym sobie kupił te
10: klapki
9: nowe, bym sobie kupił na bazarze, majtki bym sobie kupił i coś na sobotę.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Jest ich 20. Stoją sobie obok siebie i czekają, i czekają, i czekają na to, aż dacie im plusika albo minusika.
1: Gorąca polska 20, tak, czyli 20 ton lista, Eski 2.
0: Mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Głosujemy, dlatego że coraz mniej czasu jest na to głosowanie. Dzisiaj o 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej 20. Na razie Dawid Podsiadło nam tutaj króluje z sezonem swoim
1: prowadzi,
0: na miejscu pierwszym.
1: Prowadzi. Ciekawe, czy przez cały ten tydzień waszego głosowania tam Dawid kondycyjnie wytrzymał i ten maraton dalej na pierwszym miejscu ciągnie, czy to będzie gdzieś jakoś się pozamienia.
0: Bo na przykład Bledka już mu depcze po piętach, numer 2 i trzecie to jest Męskie granie orkiestra.
1: A powiedz 2026. Mi, na którym aktualnie miejscu jest, bo chciałbym zagrać Wiktora Waligurę i Dry Skula.
0: Proszę bardzo, Wiktor Waligura, no to powiem ci szczerze, tak jest po środeczku, czyli 10 miejsce.
1: Dobra, to ja teraz włączę, proszę.
2: O jakie bębny, o jak to zagra.
0: I poszedł przekaz podprogowy. A wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie gorącej polskiej 20.

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai na antenie Radia SK2. 17 minut po siódmej!
1: Coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak to prawdziwi mężczyźni, o pończochach.
0: Tak. Anetka ma głosóweczkę z Messengerę.
2: Ejka, witam was serdecznie. W moich pończochach mój mąż, szanowni państwo, suszy schab. Doskonale wisi na strychu elegancko i jest potem doskonały do zjedzenia. Pozdrawiam, Aneta z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Kraków! Zastanawiam się, czy to zwędzenie na sucho w pończosze.
1: Czy to był wyrzut?
0: Schab to wiesz, no jaki wyrzut?
1: No.
0: To żaden wyrzut. Ale dlaczego wyrzut?
1: No nie, no był tak w moich pończochach, mój mąż.
0: Dobry wędzarz i w pończochach żony przywędzi. Dobra, coś jeszcze w pończochach można, czy nie można? Halo?
3: No jak to, stara zasada, orzechy się suszyło w pończochach.
0: Orzechy się suszyły.
1: Czyli tak, schab.
0: Orzechy.
1: Czyli jak was suszy, to jest wina pończoch.
4: SK2.
1: Proste.

0: Polska 2. Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Na pewno z Waszej wizyty dzisiaj ucieszą się Nadia, Zofia, Anastazy, Jan, Joanna i Nadzieja. Wbijajcie do nich na kawę, która jest wskazana. Na termometrach 11 stopni w ciągu dnia, 8 w nocy. Możliwe mgły i zamglenia. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Opady deszczu też będą miały miejsce co jakiś czas. Jutro taki sam zestaw, tylko na termometrach nieco więcej, bo 14 stopni. W niedzielę znowu spadek temperatury. 12 stopni w dzień, 7 w nocy. Słońca niewiele, ale bez opadów. Teraz Chwarzyńska i Małokacka, Chwaszczyńska, Dąbka, Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni Wolniej.
18: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 7.30, News ESG 2, Jakub Krzyżak. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. Sąd termin posiedzenia wyznaczył na wrzesień, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. Trwają zapisy na Poland Business Run, największą charytatywną sztafetę biznesową w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie. Do tematu wrócimy jeszcze w kolejnych newsach.

0: To jest ten czas, ta chwila, na którą zazwyczaj czekacie. 7:38, podaję numer 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zaczynamy i odbieramy telefony. 7268-26826. Dzwonicie, przedstawiacie się i mówicie, kogo pozdrawiacie.
0: Tak, trzy jakby kwestie są proste. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie.
1: I wszystko także na żywo, absolutnie live.
0: W tym momencie czekamy na wasze telefony. 7268-26826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam mojego męża.

0: 8826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pozdrawiam mojego męża.

0: Wielkiego Bela.
1: Pozdrawiamy. Bela, pozdrawiamy. Dziękujemy. Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
0: Ja chcę pozdrowić całą Polskę i całe studio Radio SK2.
1: Dziękujemy i wzajemnie. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
2: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić Anusię moją, którą bardzo kocham, i cały ZGN na Siennickiej w Warszawie, w szczególności Karolinę Agnieszkę, no i Beatę na Sulejkowskiej. No i wszystkich was pozdrawiam.
1: Dziękujemy ślicznie.
2: Normalnie harem, normalnie zakładam.
1: Tak jest, tak jest, tak jest. Cały czas do przodu. Następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię... O nie, ktoś się rozłączył. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przerywa. No.
3: To na pewno były pozdrowienia.
0: Pozdrawić moją koleżankę.
3: Pięknie.
1: Koleżankę z

0: No, tak, to dla koleżanki.
1: Serca
0: troszeczkę
1: poleciały.
0: Gdzieś tam w tunelu chyba traciliśmy zasięg. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
2: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Chciałam pozdrowić wszystkie swoje koleżanki z pracy, które oczywiście pewnie mnie nie słuchają, oraz moje kochane dzieci, które nie chcą być pozdrowione i które jadą do szkoły, bardzo zadowolone z tego i was.
0: O, dobrze, że dzieci zadowolone, to najważniejsze, pozdrawiamy. Tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, PKP, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: Halo, halo.
0: Słyszę twój oddech. Słyszę twój oddech.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No i dobrze,
0: no, to następny.
1: No.
0: Halo, dzień dobry. Tu PKP, kogo pozdrawiasz, jak masz na imię i kim ten ktoś jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, Monika z Rzeszowa. Pozdrawiam super prowadzących, super radia. Życzę wszystkim miłego piątku. Na razie.
0: Na razie, dziękuję. Myślisz, że ostatni telefon, umówmy się. No. Umówmy się na ostatni telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? No?
1: Halo?
0: No?
1: Halo, dobra, odbierz jeszcze jeden.
0: Dobra, to ostatni z pozdrowieniami, bo takie pustych to nie. No. Dzień dobry, jest tam ktoś?
5: Dzień dobry, żona Beata pozdrawia męża i syna Szymonka.
0: Pięknie, pięknie. Czyli
1: no to poszły pozdrowienia
0: to
1: od
0: pasuje,
1: Beaty.
0: Pasuje do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Rodzin, że tak wszyscy się czule pozdrawiają. Czekajcie, sygnał, bo to zakończamy.
1: O, i kolejny odjazd za tydzień. SK2

0: strunami. A gdy zabraknie, tak jak to śpiewał Szymon Wydra, to się robi problem, bo jak brakuje i nie ma, no to trzeba z czegoś rezygnować.
1: Dalszy los turnieju czterech skoczni w dotychczasowej formie wisi na włosku. Co prawda mamy lato, ale już się zastanawiamy, jak to wszystko będzie. Tak grzmią niemieckie media o turnieju czterech skoczni. Organizatorzy. Organizatorzy noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.
0: O, ładnie.
1: Po 22 latach biją pięścią w stół i wprost alarmują o deficytach na koncie.
0: No to jak im kasy brakuje, to ja mam propozycję. Trzeba zrobić jakiś skok. Eska.

0: Do 8 gramy w Państwa Miasto, oczywiście w piątek, także po...
1: Po ósmej,
0: to już powiedziałem. Ale żeby zgarnąć prezent marzeń wartości 500, chcielibyśmy Was zachęcić do tego.
2: 7268 26 826 albo Messenger, tak się dzisiaj zgłaszamy, a zgłaszamy się to piątkowo może.
0: Jak najszybciej.

0: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i Bio Portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Dzisiaj dzień dojazdu rowerem do pracy. Jest taka opcja, jak najbardziej, bo mamy mnóstwo ścieżek rowerowych, z tym, że trzeba odpowiednio się ubrać, bo dzisiaj będą występowały przelotne opady deszczu. Poczujemy trochę mocniejszy wiatr nad samym morzem. Jutro 14 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy, pojawią się mgły i

0: zamglenia i opady deszczu też są możliwe. W niedzielę niebo będzie zachmurzone, choć są szanse na przejaśnienia, padać nie będzie. 10 lutego Śląska Wiśniewskiego, Morska Chwarzyńska w Gdyni. Noga z gazu, szerokiej drogi.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Minęła ósma, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
3: Witam, dzień dobry.
2: Kijów dziś w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków.
3: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
4: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że teraz będzie to standardem. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
5: W pięcioosobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
2: Już jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Wygrana stołecznych drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot. Z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza. A dziś drugi mecz w parze Śląsk-Wrocław-Arka Gdynia.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Bieg wirtualny. Bardzo dobrze, że ktoś coś takiego stworzył, bo to jest idealne dla nas, Jarząbko.
9: Dokładnie. Sprawdzimy się w tym jak myszka do komputera.
8: Tak. Ważne, żeby mózgownica pracowała tak samo jak u kogoś, kto rzeczywiście fizycznie biega. Podobno, jak się patrzy na wysiłek fizyczny, to mózg tak samo pracuje.
9: Naprawdę?
8: Tak.
9: Musimy znaleźć kogoś, kto się w takim razie siłuje.
8: No. A my będziemy patrzeć.
9: Patrzeć, tak.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Tylko u nas same lenie.
8: No to trzeba wybiec dalej, przed szereg. No,
9: właśnie, i w tym jest problem.
8: No wybiec.
9: Trzeba wybiec,
8: wybiec,
9: nie?
8: To
9: no,
8: już jest ten.
9: To już jest też problem.
8: Nawet jak to jest pierwsze piętro, to winda musi być.
9: No. Czyli głupi pozostaniemy do końca życia.
8: Ale bogaci w doświadczeniu.

0: taki cytat. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
1: Mhm. Tak było.
0: No, podczas wizyty w Rumunii Karol Nawrocki wziął w opiekę niedźwiedzia i nawet nazwał go swoim pseudonimem artystycznym, czyli Batyr.
1: Tak. Ja tak się zastanawiam, jak czytam te informacje. Ciekawe, co na to Misiek, prawda, że się właśnie dowiedział, że ma nowego tatusia Karola.
0: No jak to co? Pewnie podziękował i dał snusa w krzaki. SK2. Jaki ojciec, taki syn.

0: Pytanie, które miasto wciąga Roxy Węgiel?
1: Albo które państwo?
0: Albo które państwo, też tak może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Bo są takie państwa, które są miastami, prawda?
0: Pytanie, czy jakaś rzecz też wciąga, albo roślina, albo rzeka, jezioro i co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: No, dużo, dużo rzeczy mamy dobrych.
0: Na pewno mamy prezent marzeń wartości 500, który do zgarnięcia w tej zabawie słyszę po drugiej stronie, albo od Oli, albo od Ani. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20

20 sekund na udzielanie odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?

Mówię czasu, punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?

0: W prawo czy w lewo?
1: W lewo.
0: Proszę. Samo H. Litera H.
2: Oj, nie lubię.
0: Litera H.
2: Nie lubię.
0: Samo H, 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
1: Holandia.
2: Miasto.
1: Hel.
2: Znana postać.
1: Herkules.
2: Roślina.
1: Hiacynt.
2: Kolor.
1: Herbaciany.
2: Zawód.
1: Hydraulik.
2: Samochód.
1: Honda.
2: Imię.
1: Henryk.
2: Przedmiot.
1: Hak.
2: Rzeka.
1: Honolulu.
0: Honolulu to rzeka?
2: No,
0: ale nie, i tak już po czasie. Ale gwoli ścisłości sprawdźcie, ząbku, czy Honolulu to rzeka. I hiacynt jest przez samochód?
2: Czekaj, ja najpierw muszę zobaczyć, czy Hel to miasto.
0: A, Hel miasto.
2: Miasto, dobra.
0: Hiacynt przez samochód, dobrze. Wiesz, że w Helu się oświadczałem.
2: Naprawdę?
0: Tak.
2: A nawet na Helu.
0: Nawet na Helu. Na Cypelku, pozdrawiam żonę. Dobra, 9 punktów będzie w takim razie. Wow! Wow!
1: Super.
0: Wow! Wow,
2: czekaj, może Ole jeszcze na czymś złapie.
0: No to szukaj, złap. Ja policzyłem 9
2: no dobra,
0: i nie mam zastrzeżeń.
2: Nie, 9
0: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jaka ci się zawodniczka trafiła? W prawo, w lewo kołem?
1: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H. Litera G. G. G jak góra. 20 sekund, uwaga, państwo.
1: Gruzja.
0: Miasto.
1: Gorzów.
0: Tytuł filmu.
1: Gdzie jest Nemo?
0: Imię.
1: Grzegorz.
0: Roślina.
1: Groch.
0: Potrawa.
1: Grochówka.
0: Zawód.
1: Górnik.
0: Samochód.
1: Golf.
0: Znana osoba.
1: Gorbaczow.
0: No rzutem na taśmę tego Gorbaczowa mogę zaliczyć. Ale pytanie o Gorzów będzie teraz natomiast. Bo uwaga, Ania.
1: Gorzów Wielkopolski.
0: No właśnie. Poczekaj jeszcze. I najpierw zbudujmy napięcie, bo może doprowadzisz do dogrywki, bo łącznie uzbierałaś też 9 punktów. 9 odpowiedzi, ale czy wszystkie są poprawne, to właśnie będziemy sprawdzać miasto. Bo poza miastem nie mamy żadnych wątpliwości. Wszystko na G było ładnie, ale miasto, druga odpowiedź, powiedziałaś Gorzów, nie doprecyzowując. No. Czy jest miasto Gorzów?
2: Wiesz, Gorzów jest, ale to jest wieś. Natomiast miasto nazywa się Gorzów Wielkopolski. Albo Gorzów Śląski. To tak na przyszłość.
0: Na przyszłość trzeba podawać pełną nazwę miasta. Gorzów to wieś. Nie ma miasta o nazwie Gorzów. Jest Gorzów Wielkopolski na przykład. Więc, Aniu, drugiej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. I w takim razie każdej kolejnej, bo na drugiej popełniałaś błąd i zaliczamy, punktujemy do pierwszego błędu. Czyli, Ania, będziesz miała punktów 1. Niestety, przykro mi bardzo, bo by było dogryweczka, jakby był ten Gorzów Wielkopolski, a Ola ma punktów 9 i prezent marzeń.
1: Super.
0: Do Ani nagrody pocieszenia. I tak to był wspaniały konkurs. Nie zapomnimy go nigdy.
2: Tak.
0: Aż do poniedziałku.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

0: Okej, 25 minut po 8.
1: Birma jest takie miasto na B, państwo, miasto, miasto, państwo.
0: Mylić się po konkursie.
1: W Birmie górnicy odkryli gigantyczny rubin o wadze 11 tysięcy karatów, czyli na nasze ponad 2 kilogramy, tak mniej więcej. To jest drugi co do wielkości rubin znaleziony w tym kraju, a jego wartość szacuje się już teraz na ponad 3 miliony dolarów, wyobraźcie sobie.
0: Mój drogi, największy co do wielkości rubin to jest mojego dziadka na strychu. Waży jakieś 60 kilogramów, czyli... no z 300 tysięcy karatów. Chwilę podziałał, później sam się zapalił, teraz ma wartość sentymentalną.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
10: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks.

0: A sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: No to przed nami weekend. Jakieś plany jasno sprecyzowane? Na zewnątrz, jeżeli planujecie większą część dnia, to trzeba będzie odpowiednio się ubrać, bo będą występowały opady deszczu, na przykład w sobotę, zresztą dzisiaj też. Na termometrach dziś 11, jutro 14 stopni. W niedzielę 12 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy, słońca niewiele, ale bez opadów. Poczujemy natomiast silniejszy wiatr, który będzie potęgował odczucie chłodu. Kartuska i Armii Krajowej Nowatoru Budowlanych Starogardzka w Gdańsku. Mamy większy ruch. Na Estakadzie Kwiatkowskiego też noga z gazu w Gdyni.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: 8.31, newsy SK2, Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś posłowie zdecydują w sprawie kryptowalut. Do Sejmu trafiły 4 projekty w tej sprawie. Za projekt wiodący komisja uznała ten rządowy i odrzuciła zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Głosowania mają rozpocząć się o 9.00. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
7: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
6: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury konkursu zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela i DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.

0: Czujesz ten klimat? Masz jeszcze radio na, kasety. Wkładasz kasetę z Manamem i gra Kocham Cię, Kochanie Moje, i jedziesz na Mazury na przykład.
1: Z tym był problem. Z tym był problem, bo trzeba było kasetę włożyć w dobrą stronę, bo jak w złą stronę włożyłeś,
0: to inny utwór poleciał.
1: To była, to strona B.
0: Disco Polo. Różnie bywało, w zależności od tego, jakie mieliście kasety. A propos przeszłości, kącik odkurzający. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia w prasie, w mediach, może już w raczkującym internecie, ale niekoniecznie tego roku.
1: Gdybyśmy byli niewykształceni, powiedzielibyśmy, że cofamy się do tyłu.
0: Tak, tak, tak. Dobrze. To dzisiaj mamy 2006 rok. I jest taki nagłówek z 2006 roku, dokładnie z 15 maja. Biustonosze ze skarbówki. Mogę lecieć dalej?
1: Dobrze, leć.
0: Ekskluzywne koronkowe figi i staniki po atrakcyjnych cenach będą mogły nabyć w najbliższych dniach mieszkanki Tarnobrzega. Nie będzie to jednak żadna promocja salonu bieliźniarskiego, tylko jedna z licytacji zorganizowanych przez tutejszy urząd skarbowy. Zapowiadał 15 maja 2006 roku portal Super Nowości.
1: No to widać, że skarbówka zna się na bieliźnie jak mało kto. Jednemu sprzeda majtki, drugiego puści w skarpetkach.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Jest afera, słodka afera, co prawda, ale afera. Niemiecki sąd orzekł, że producent czekolady Milka wprowadza klientów w błąd.
0: Chodzi o zmniejszenie gramatury tabliczki Milka Alpenmilch ze 100 gramów do 90 gramów przy jednoczesnym zachowaniu niemal identycznego, niezmienionego opakowania.
1: No i sąd uznał, że zachowanie niemal identycznego, niezmienionego opakowania przy mniejszej zawartości mogło jednak wprowadzać klientów w błąd. No i naruszyło przepisy o uczciwej konkurencji, tak stwierdził sąd.
0: Ja myślę, że to wszystko wina świstaka. Nie tylko siedzi i zawija je w te sreberka, ale jeszcze skubany podjada.

0: No, może to tak przekornie zagraliśmy, żeby właśnie wyszło słońce i było, i trwało. 6 minut do 9 zostało. Dzisiaj o tych zastosowaniach pończoch, bo dzień pończoch nylonowych ciągnęło się przecież, jak nie miało się linki holowniczej, to malucha się pończochom nylonowym
1: oczywiście
0: ciągnęło.
1: Oczywiście, że można, bo maluszka pod
0: tak,
1: się.
0: Ale do czegoś innego też się przydawało.
2: Odnośnie pończoch i malucha, to jeszcze miały inne zastosowanie. Bo służyły jako pasek klinowy.
0: Pasek klinowy, linka holownicza, tyle tych zastosowań.
1: Ja wam mówię, że pończochy mają magiczną moc, a wy mi nie wierzycie. Zobaczcie, żaden mężczyzna, na przykład kobiecie w pończochach, nie powie, że pierogi są rozgotowane, prawda? Zje je, nawet gdyby ona zapomniała je ugotować. Eska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytu.

0: Kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dzisiaj Dzień Polskiej Niezapominajki, więc osoby, na których Wam najbardziej zależy, może warto obdarować takim delikatnym bukietem. 11 stopni dzisiaj w dzień, 8 w nocy. Możliwe opady deszczu co jakiś czas. Słońce przez chmury też będzie się przebijać. Jutro mamy taki sam zestaw, z tym, że jutro temperatura wzrasta do 14 stopni. W niedzielę 12 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele bez opadów deszczu, ale nad samym morzem silniejszy wiatr. Teraz Spacerowa i Chłopska, Czarny Dwór, Podwale Przedmiejskie, Starogardzka Budowlanych Nowatorów. Uważamy.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Wybiła dziewiąta, a nawet zbliża się dopiero dziewiąta. News ESG 2, Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o czterech projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter ESG 2, Michał Rawa.
14: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza

0: Pytaniu CSKi 2 Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o czterech projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter SKi 2 Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza

0: poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
1: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony.
0: W Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
2: Prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. To zmiana w dobrą stronę, bo niestety obserwujemy patologiczne zachowania nawet na meczach drużyn dziecięcych. Komentuje Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i w przeszłości też prezes PZPN.
3: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przerażająca się również fizyczną.
2: Listkiewicz dodaje, że na nowelizacji przepisów korzystają przede wszystkim sędziowie niższych lig, którzy często nie dostają za to nawet wynagrodzenia.
3: To jest poza najwyższymi ligami działalność praktycznie społeczna. Sędziowie nie zarabiają na tym, co najwyżej mają zwroty kosztów ponoszonych, jak transport, jak sprzęt, jak wyżywienie.
2: Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 15 lat więzienia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki. W finale pewnie pokonał Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Rusza nabór do gdańskich szkół ponadpodstawowych. Na uczniów czeka 5 tysięcy miejsc w 46 placówkach.
6: W Gdańsku szkoły też kształcące w branży morskiej, w branży energetycznej, szkoły związane z architekturą.
5: Mówi Monika Habior. Rekrutacja do 12 czerwca. Rusza czwarta edycja konkursu scenariuszowego Gdańsk Script. Inicjatywa skierowana jest do twórców scenariuszy pod warunkiem powiązania zgłoszonego projektu z Gdańskiem. Nabór prac do 28 czerwca. Łączna pula nagród 60 tysięcy złotych. Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju projektów filmowych osadzonych w przestrzeni gdańska.
7: Wiecie, że istnieje coś takiego, że w piątek zamiast o pracy myślimy już o weekendzie?
8: Cały czas myślę o weekendzie.
7: Nawet w poniedziałek.
8: Nawet w poniedziałek, dokładnie.
7: Ale są najlepsze polskie hity, które pomogą ten czas oczekiwania na weekend umilić. I ja wam takie będę grała. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam.

0: Sasza Strunin. To nic, kiedy płyną łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Ja wiem, że już wszyscy myślami jesteście przy grillu. Albo gdzieś na kanapie, albo na przykład w ogródku. No ale spokojnie. Jeszcze tylko, aby przetrwać kilka godzin i rozpoczynamy weekend. A jak się okazuje, już wam o tym wspominałam. Badania pokazują, że w piątki ludzie częściej myślą o weekendzie niż o pracy. Jest to zrozumiałe w analizie produktywności. Brało udział ponad 70 tysięcy pracowników, no i okazało się, że piątek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. A jak wygląda to u was? Może wy już dzisiaj macie wolne, a może jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do zakończenia tej roboty, a może jednak tak wam jest dobrze w tej pracy, że wcale nie chcecie z niej wychodzić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity, bo one działają tak, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, brzmią bardzo dobrze i poprawiają humor.
1: SK2.

0: Będzie łatwiej. Kwiat jabłoni było minęło. Będzie łatwiej na pewno z najlepszymi polskimi hitami, bo niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam je gramy. Ale jak się okazuje, część z was nie w pracy, a na działce. Kasia napisała do nas na Messengerze Radia SK2, że ona pracuje. Odpoczywa, jest na działce, ale pracuje w ogrodzie. I to ją bardzo relaksuje, do tego oczywiście najlepsze polskie hity grają. Czy można było sobie wymarzyć lepszy piątek? Ależ oczywiście, że nie. Moi drodzy, czekam cały czas na wasze wiadomości, głosówki, co robicie, dajcie znać. Mam także gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład kubek Radia SK2. Kto chętny? Dajcie znać. A ja już za chwilę do was wracam razem z Wilkami i z snem o Warszawie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
7: kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek prawdę ci powie.
10: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu?

0: 16 i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
12: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Kombi, kochać cię za późno, tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 10 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim te najlepsze polskie kawałki, to jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
6: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki.

0: airspace.pl.
1: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Warszawy Maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowy.maj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
0: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
2: Dziś obowiązkowo zabieramy ze sobą parasole. Będą występowały opady deszczu i lokalnie co jakiś czas będą konkretne. Do tego będą pojawiały się mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy 13 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. A są jednak szanse na to, że słońce przez chmury też będzie się przebijać, ale dopiero w drugiej połowie dnia. Jutro 14 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy, pojawią się mgły, deszczu raczej nie będzie. I słońce co jakiś czas też będzie przebijało się przez chmury. W niedzielę słońca niewiele, ale bez opadów. Poczujemy nad morzem silniejszy wiatr.
3: Punktualnie 10, Niesuejski 2, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w miejscowości Elżbietów. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do 12. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat był jego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
3: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
5: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry.
3: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
6: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem. Czułem jego, a on czuł moje bicie serca. On ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, nigdy się tego nie zapomni.
3: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
1: SK2 News, Trójmiasto.
2: Maciek Marcinowicz. Seniorka z powiatu nowodworskiego padła ofiarą internetowego oszusta podającego się za włoskiego marynarza. Przez kilka miesięcy mężczyzna zdobywał zaufanie kobiety, a następnie pod pretekstem awarii statku wyłudził od niej 140 tysięcy złotych. Podczas 23. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w Gdyni wręczono najważniejsze nagrody konkursowe. Nagrodę prezydenta miasta Gdyni dla najlepszego filmu w konkursie głównym i 15 tysięcy złotych otrzymał film Marinka. Nagrodę Old About Freedom zdobyły bibliotekarki, z kolei nagrodę Kompas, Lis i Różowy Księżyc.
7: 3 minuty, prawie po 10:00. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio.
8: Piątunio, tak.
7: Ale
8: jest.
7: Są jeszcze tacy, którzy muszą pracować. Natomiast...
8: Na przykład my.
7: Tak, na przykład my i na przykład Michał Hanczak, który za chwilę do nas wpadnie i zrobi swój cykl 5 hitów na piątkę. To za chwilę, bo najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Broi, jeszcze będzie pięknie. To na dobry początek godziny 10:00. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: Polecam.

Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na cykl Michała Hanczaka, czyli 5 hitów na piątkę. A w tym cyklu dzisiaj o coverach, czyli polskich wersjach zagranicznych piosenek. Posłuchajcie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. I teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w radiu SK2.

0: Przyznajcie, nóżka z samochodzi. Lanbery, co ja robię tu? Tak wam gramy 37 minut po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Mamy dzisiaj piątek, a ja pytam was, co tam u was się dzieje, co robicie? I odezwał się nasz słuchacz. Halo, halo, drogi słuchaczu, kim jesteś?
1: Hejka, tu Grzegorz. Ja jeżdżę po Niemczech ciężarówką. A droga super mija, słuchając Radia SK2 z najlepszą polską muzyką. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak i całą ekipę Radia SK.
0: Dzięki Grzesiu za pozdrowienia, my również pozdrawiamy i życzymy szerokości na drodze. I obiecuję, że będziemy grali tak, żeby jechało się bardzo dobrze i przyjemnie. No i jaka tam pogoda w tych Niemczech? No bo może zimny łokieć już można tam wystawić.
2: SK2. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa.

0: Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: I po ramie.

0: Metzner i Gotham. Ten numer bardzo przypadł Wam do gustu. Zbliżamy się do godziny 11, po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Tilaf, ale będzie też Roxy i Faust.
1: Reklama.
2: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: 미스터
1: 볼타레
2: 볼타레
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsi. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: I po reklamie.
12: W Trójmieście dzisiaj konkretne opady deszczu. Co jakiś czas na termometrach 13 stopni w dzień, 8 stopni w nocy. Będą pojawiały się też mgły i zamglenia. Są szanse również na to, że słońce do nas wpadnie. Jutro też słońce będzie przebijało się przez chmury. 14 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. W niedzielę nieco chłodniej, 12 stopni w dzień, w nocy. 7 stopni, słońca niewiele. Wiatr będzie potęgował odczucie chłodu, więc nad samym morzem trzeba będzie mieć ze sobą ciepłe bluzy. W poniedziałek 12 stopni w dzień, 5 stopni w nocy. Słońce pojawi się na pewno.
13: Wybiła 11, czas na News Eski 2. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
14: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
15: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
14: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
13: Przypomnijmy, poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
13: Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Moskwa w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
17: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
13: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w 2 ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
18: SK2 News. Trójmiasto.

0: Maciek Marcinowicz. W Gdańsku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Miasto przygotowało ponad 5 tysięcy miejsc w 46 szkołach samorządowych. Kandydaci mogą składać wnioski za pośrednictwem platformy Nabór Pomoże, wybierając dowolną liczbę szkół i oddziałów. Gdańsk zaprasza na Europejską Noc Muzeów, podczas której ponad 50 instytucji w całym mieście będzie dostępnych dla zwiedzających po godzinach. W programie oprócz wystaw znajdą się także koncerty, spektakle, warsztaty i spotkania, które pozwolą odkryć znane miejsca z nowej perspektywy.
1: 3 minuty po godzinie 11. Czy ty znasz to określenie zimnej Zośki?
2: Nie.
1: Nie znasz?
2: W sensie, że zimna Zośka, to
1: tak,
2: znam.
1: Tak, zimna
2: że
1: Zośka, będzie, znaczy nie, że kobieta że zimna jest, tylko ciepła.
2: Coś z tym było chyba, nie?
1: Tak, to o to chodzi. Zaraz będziemy słuchaczom o tym opowiadać, ale najpierw gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Oddział zamknięty, obudź się. Tak wam gramy w Radiu SK2. Jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, na przykład w pracy, to jest ten moment, żeby wybrać się na kawę. Bo kawa działa i pomaga, działa bardzo dobrze, żeby trochę nas pobudzić. Ale wróćmy jeszcze do tematu zimnej Zośki. Dzisiaj 15 dzień maja, dzisiaj imieniny Zofii, a to nie tylko imieniny, ale także wiele ciekawych informacji, na przykład dla ogrodników, bo jak się okazuje, to właśnie do dzisiaj ogrodnicy, ale wszyscy, którzy też chcą robić coś na swoich działkach, powinni wstrzymywać się

0: sadzeniem roślin ciepłolubnych, czyli na przykład pomidorów, papryki, begonii czy frezji. No bo jeżeli wystawimy je zbyt wcześnie na działanie tych niskich temperatur, no to może to skutkować tym, że tych kwiatów później, czy też owoców z tych roślin nie zobaczymy. Więc do dzisiaj nie można było nic robić, ale już później można. Ale słuchajcie, okazuje się otóż, że to nie tylko dzień, ten 15 dzień maja, to nie tylko dzień ważny dla rolników i ogrodników, ale także są pewne ludowe przekazy i dawne tradycje, które mówią, że 15 maja nie powinniśmy podejmować ważnych decyzji finansowych, bo wierzono kiedyś, że pożyczanie pieniędzy w tym dniu przynosi pecha. No ale przypominam, że mamy 15, więc do kolejnej pensji zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne teraz nie mamy czego pożyczać.
1: SK2.

Vito Bambino, Zalia, Decyzja. Ten numer aktualnie na 6. miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej 20. Ale, moi drodzy, wy możecie spowodować, że ten numer będzie wyżej. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wyjdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na właśnie Decyzję bądź inny ulubiony wasz numer. Wszystko w waszych rękach już dzisiaj po godzinie 18:00 najnowsze notowanie gorącej polskiej 20, na które zapraszam was w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale co ja wam będę

0: Was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
16: I po reklamie.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

0: Jak to dobrze brzmi. Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 12. Po 12 będzie m.in. Enej, ale będzie też Lemon. Warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
5: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: I po reklamie.
5: W Trójmieście dzisiaj obowiązkowo zabieramy ze sobą kurtki przeciwdeszczowe i parasole, bo będą występowały opady deszczu, lokalnie mogą być konkretne. Do tego wszystkiego będą pojawiały się także mgły i zamglenia. Są również szanse na to, że słońce przez chmury będzie się przebijać. Jutro tego słońca będzie nieco więcej, 14 stopni w ciągu dnia, deszczu raczej nie będzie. W niedzielę też bez opadów deszczu, ale co jakiś czas będziemy mieli wzrost zachmurzenia. Natomiast nad samym morzem poczujemy zdecydowanie silniejszy wiatr, więc trzeba będzie uważać.
6: Minęła 12, Michał Przybyła, to są Newseski 2. 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
7: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
6: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chrościnie koło Góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
8: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
6: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brał udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starochowickiego Szpitala.
9: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
6: Według badań przeprowadzonych przez WHO, kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje też ryzyko poważnych infekcji i problemy z termoregulacją u dzieci.
4: SK2 News, Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Władze Gdyni podpisały umowę na rozbudowę ulicy Pułkownika Dąbka. Inwestycja obejmie odcinek łączący dzielnice Oksywie i Oburze między skrzyżowaniami z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa. Projekt zakłada m.in. przebudowę nawierzchni skrzyżowań oraz budowę dodatkowego wiaduktu. Europejskie Centrum Solidarności zaprosi gości tegorocznej Nocy Muzeów w podróż w lata 70. i 80. Garsonka Aliny Pieńkowskiej, dżinsy z Peweksu czy opornik wpięty w klapę marynarki staną się opowieścią o codzienności, marzeniach, buncie i pragnieniu wolności. Noc Muzeów dziś od 18.
10: 2,5 minuty po godzinie 12. Jeśli trochę osłabliście, nie macie energii, a jeszcze trzeba przeżyć kibity, ale o tym to już wszyscy doskonale wiecie. A po drugie, wpadnie do nas Kamil Nosel, który lubi was wkręcać i będzie to robił już niedługo. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najpierw NA, symetryczno-liryczna na początek godziny 12.
4: SK2.
11: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: kombi. Już ci nie wybaczę, tak wam gramy 20 minut po godzinie 12, a już teraz maczymorda Marzena wkręca Ewę. Posłuchajcie.
1: Nosem wkręca. Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
2: Tak, to ja, dzień dobry.
1: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka albo, żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
2: Bo wie pani, w czym jest problem? One, budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda
1: robią. Ja wiem. I chcemy
2: tak,
1: zrobić, już pani powiem.
2: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
1: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
2: No rozumiem.
1: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. Dlatego jest ta siatka.
2: Okej, rozumiem.
1: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
2: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo na wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
1: No ale z grubsza,
2: chciały,
1: proszę pani, z grubsza.
2: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej odcucę, czy ja nie odcucę z tej siatki?
1: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
2: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
1: Siatkę pani dostarczy Adam.
3: Cześć Ewa, zostałaś wkręcona w radio SK.
2: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
4: Kręca.
5: SK2.

0: Pieprzone i złe, tak wam gramy 21 minut przed godziną 13. Do tej 13 mamy jeszcze trochę czasu, więc najlepszych polskich hitów jeszcze trochę posłuchacie. Ale zanim to nastąpi, przed chwilą Kamil Nosel wkręcał Ewę, a ja przypominam, że jeżeli wy chcecie kogoś wkręcić, kogoś na przykład ze swojej rodziny albo kogoś ze swoich bliskich, to jest taka możliwość. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka konkursy, tam wypełniacie formularz i gotowe. Kto wie, może to właśnie do was zadzwoni z wkrętką Kamil Nosel?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplich Tagdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
15: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu. Tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą mam nadzieję, że tego deszczu będzie bardzo mało w ten weekend w całej Polsce, bo patrząc na wasze plany weekendowe, no to przeważa tutaj grillowanie, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na pewno dopiszą najlepsze polskie hity, bo takie po godzinie 13 będzie wam grał Rafał Adamczak. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: To nie może być przypadek.
12: Nie, to Kaufland Card Extra.
13: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Netto, teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
18: I po reklamie.
19: Słońce przebija się miejscami przez chmury, a tych jest dzisiaj dosyć sporo na niebie. Póki co nie powinno padać, ale deszcz może jeszcze pojawić się wieczorem. Na termometrach widzimy okolice 12 stopni Celsjusza, a z północy wieje dzisiaj umiarkowany wiatr. Dzisiaj kolejny dzień z alertami. W godzinach od 16 do 22 obowiązuje alert pierwszego stopnia wydany przez IMGW ostrzegający przed burzami. Weekend zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i przelotnymi opadami deszczu. Termometry w sobotę i w niedzielę wskażą około 13 stopni, a z północy powieje umiarkowany wiatr.
20: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę, w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
21: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
20: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł 2 operacje. Teraz przed nim długa rehabilitacja. Kijów w żałobie. Wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę i runął. Mieszkańcy przynoszą dziś na miejsce tragedii znicze i zabawki. Jak mówią, nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkałam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem. A tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30.

0: 300 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może przekraczać 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.
1: SK2 News. Trójmiasto.
2: Krzysztof Płowecki. Gdańsk pomaga osobom mającym problemy z kompulsywnym zbieractwem. Zaburzenie może prowadzić do izolacji społecznej oraz problemów zdrowotnych i psychicznych.
3: Dla niego każda taka rzecz jest cenna, każda taka rzecz jest potrzebna. Dla nas są to śmieci.
2: Mówi Sylwia Resel z gdańskiego MOPR-u. W razie podejrzenia zaburzenia można zgłosić sprawę do organizacji. W Instytucie Kultury Miejskiej zaprezentowano raport dotyczący niematerialnego dziedzictwa Gdańska. Raport próbuje wskazać ścieżki, jak pielęgnować to dziedzictwo oraz w jaki sposób władze samorządowe mogą je wspierać. Prace nad dokumentem trwały 2 lata.
4: Są tacy, którzy w wojsku byli. Wspomnienia z wojska mają. Dla jednych to koledzy, dla innych piosenka godzina 5 minut 30, czyli popularna rezerwa. A jeszcze dla innych emigranci na falochronie. No i właśnie emigrantów na falochronie zagram na pewno w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, ale wcześniej Sanach i Kolońska i Szlugi. 3 minuty po godzinie 13, to jest piątek, 15 maja. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jak tam Kasia z Jackiem tak zaśpiewają, to od razu jakoś tak lepiej na duszy i na sercu, prawda? Kwiat jabłoni, od nowa, w dziesiątce hitów jeden po drugim, w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Ryszard Rynkowski, Wypijmy za błędy, będzie Bledka, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zaglebelnym, 21 po pierwszej, to na zegarkach, to ważne, jak ktoś odlicza czas do fajrantu, no to rzeczywiście każda minuta ma znaczenie. A wiecie, że dzisiaj mamy święto? Nowe święto w kalendarzu wojska dokładnie, bo 15 maja właśnie dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. I to jest taka okazja, żeby, no to ważna sprawa, docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy, ich najbliższych, którzy są w domach, którzy bardzo często czekają, którzy się niepokoją. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo też trudna rola, więc rzeczywiście piątka i dla wszystkich żołnierzy, ale przede wszystkim dla ich rodzin, że w tym wszystkim się świetnie odnajdują. A dzisiaj pikniki, dzisiaj spotkania, dzisiaj nawet niektórzy mogli z tego tytułu wyjść wcześniej do domu i nawet z tej okazji

No i od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

0: Jeżeli na pytanie, czego ci brak, odpowiadacie, że wolnego czasu, to mam nadzieję, że w ten weekend jednak trochę go mieć będziecie. Dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Urszula, Rysa na szkle, na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 najlepszych polskich, wiadomo. Zaraz będą Łzy i Narcyz. A jak to będzie z paliwem przez weekend? Od jutra do poniedziałku maksymalna cena 95 to 6,37 za litr. 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. Kolejna aktualizacja cen w poniedziałek. Tak to dokładnie wygląda. No to no co, no co? No trzeba być na weekend przygotowanym z każdej strony. Finansowo również. A wiadomo, że za darmo się jakoś tak nie zatankuje.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania.
4: Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika
3: na sk2.pl.

0: Was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach.

0: Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonvelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
9: Zwykle.

0: jackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2, najlepsze polskie hity gramy, a ten numer tak powoli już do tego miana chyba zmierza. Wszystko jedno, wszystko źle. Taki tytuł ma ta piosenka, to Lor. To jest SK2, zaraz 14, po 14, po najświeższych newsach będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie

0: na przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszą.pl. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Momentami pojawiają się przejaśnienia, ale dzisiaj niebo jest w dużej mierze pokryte chmurami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kolejny dzień ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od 16 do 22. Na termometrach widzimy okolice 12 stopni Celsjusza, z północy wieje dzisiaj umiarkowany wiatr. Weekend zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i przelotnymi opadami deszczu. Termometry w sobotę i niedzielę wskażą około 13 stopni, a z północy powieje umiarkowany wiatr. Poniedziałek zapowiada się pochmurny i chłodny.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
4: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
3: I zapewnia, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
4: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
3: Według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
6: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
5: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
3: Mateuszu, dziękujemy. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty do poniedziałku litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
7: SK2 News. Trójmiasto.
2: Krzysztof Płowecki. Tutaj będą kształcić się przyszli technicy wojskowi, mechanicy lotniczy oraz technicy budowy jednostek pływających. W gdańskim technikum budowy okrętów powstanie klasa mundurowa.
8: Uczniowie przejdą podstawowe szkolenie ogólnowojskowe. Praktyki będzie dużo więcej niż teorii.
2: Mówi Tomasz Złotoś z gdyńskiego ratusza. Przy rekrutacji oprócz ocen wymagane będzie także zdanie testów sprawnościowych. A już jutro w Gdańsku studenci będą bawić się na technikaliach. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to napiszcie do nas na trójmiasto@sk.pl, bo mamy do rozdania wejściówki.
9: A my już mamy 3 minuty po godzinie 14. I co, gotowi na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim? Najlepszych polskich? No to bardzo proszę. Manam, Nie poganiaj mnie na otwarcie. Potem Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Grzegorz Krzyży, zespół Hej. No i będzie jeszcze Skąd to się wzięło.

0: Zawsze przy okazji tego numeru udaję, że gram na takim zwanym wymyślonym basie. Ale to jest dobry numer. Hej, Teksański, dobry. Świetny numer, kultowy dla niektórych, wspomnienie pięknej młodości, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: A skąd się wzięły perfumy, wiecie? Te są z nami od kilku tysięcy lat. Na początku wcale nie służyły do tego, żebyśmy to my, ludzie, pachnieli. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Perfumum, czyli przez dym. Po pierwsze, zapachy powstawały podczas spalania żywic i ziół w świątyniach starożytnego Egiptu. Pachnący dym miał uspokajać bogów i odstraszać złe moce. A później Egipcjanie zaczęli używać olejków do ciała i kąpieli. Podobno Kleopatra była tak zakochana w zapachach, że perfumowała nawet żagle swoich statków, żeby jej obecność było czuć, zanim dopłynie do portu. W starożytnym Rzymie perfumy były symbolem luksusu. Pachniały nie tylko ubrania i włosy, ale nawet sale bankietowe. Zwierzęta też pachniały. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dzięki Arabom, bo to oni udoskonalili destylację i stworzyli trwalsze zapachy na bazie alkoholu. Pierwsze, tak zwane nowoczesne perfumy powstały w XIV wieku dla królowej Węgier. To była słynna woda węgierska z rozmarynem i alkoholem. A teraz ciekawostka z Polski, prosto z PRL-u. Wtedy prawdziwą legendą były perfumy, no jakie? Być może, oczywiście. Produkowała je Polena Uroda i praktycznie każda kobieta kojarzyła ten zapach. Dla wielu osób to był aromat wielkich wyjść, pierwszych randek, dancingów. Co ciekawe, dzisiaj stare buteleczki tych perfum są kolekcjonerskimi perełkami i potrafią kosztować więcej niż niejeden współczesny zapach. Czyli od świątynnego dymu do luksusowych flakonów. Historia perfum pachnie naprawdę długo.
1: Skąd to się wzięło?

0: prawda.
1: To Jeremi Sikorski, Artur Sikorski. Młodość. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 24 minuty i będzie 15. No mniej więcej tak właśnie o tej porze albo za chwilę są domy, w których pojawią się pierwsze tarcia odnośnie planów na weekend, bo może jedna strona mieć w planie na przykład, nie wiem, wielkie porządki, ogród, dom, piwnica, garaż, no na pewno jest co robić, a druga może myśleć o tak zwanym ładowaniu akumulatorów i nic nie robieniu. I teraz trzeba to jakoś pogodzić, dojść do kompromisu, znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Kto ustąpi?

0: Odpuść. I czy to teraz będzie weekend pełen lenistwa, a kolejny weekend pełen porządków, czy może zupełnie odwrotnie? No nie wiem, kombinujcie tak, żeby tylko zgoda była. Zabrzmiałem jak wielki mędrzec, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest, nie? Oskar Cyms, nie musisz się bać, w Radiu SK2, tak wam zagram już za chwilę. Pod mam nadzieję, jak najlepsze wasze już prawie weekendowe nastroje.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
9: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
11: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
12: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: I po reklamie.

0: Bracia za szkłem. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę 15. Punktualnie o 15 w najświeższych newsach sprawdzimy, co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy. Spokojnie, spokojnie. Zaraz po newsach na otwarcie kolejnej godziny będzie Ira i dlaczego nic.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat

0: albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit. Okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate. Zł 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy. Kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
15: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zapraszam.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bio portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
27: To już taka godzina, że wrzucamy niż bieg, bo o tej porze większość głównych ulic stoi w korkach. No więc sprawdźmy prognozę pogody. Dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od 16 do 22. Na termometrach widzimy okolice 12 stopni Celsjusza, a z północy wieje umiarkowany wiatr. Weekend zapowiada się niestety ponownie z zachmurzeniem umiarkowanym i przelotnymi opadami deszczu. Termometry w sobotę i niedzielę wskażą około 13 stopni, a z północy powieje umiarkowany wiatr.
26: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 7 a 15, Michał Przybyła, to są News SK 2. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
1: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju zapowiadał, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż nie jest znane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
0: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, 2 nauczycieli i 1 rodzic. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
3: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Krzysztof Płowiecki. Fundacja Czerwone Noski poszukuje osób, które odwiedzając trójmiejskie szpitale chciałyby się wcielić w rolę medycznych klaunów. To zawód z wyjątkową misją, mówi Monika Dąbrowska-Jarosz.
6: Klaun medyczny wspiera emocjonalnie dzieci w szpitalach i również seniorów.
5: W Polsce działa 37 medycznych klaunów. Oglądaliście już Michaela? A może wolicie Diabeł ubiera się u Prady? To wszystko zobaczycie w kinach, a tak się składa, że w SC też lubimy chrupać popcorn przy dobrym kinie i chętnie podzielimy się z wami biletami do Cinema One. Napiszcie do nas na trójmiasto@sk.pl, na jaki film chcielibyście się wybrać.
7: 2,5 minuty po godzinie 15. No to taki jest plan. Plan muzyczny. Ira, dlaczego nic? Potem Sylwia Grzeszczak, och jach, więc się trochę pozachwycamy, bo chyba pora na zachwyty dobre, jako że powoli kończymy robotę. Zwijamy te żagle. Ja wiem, nie wszyscy, ale jednak. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania Igor Herbut z Alia Vida Bambino nareszcie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 16:03, teraz o ptakach będzie. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki latają, czy też nie. Tak jak emu pozostają na ziemi, albo pingwiny na przykład. Okazuje się, że o zdolności do lotu decyduje nie tyle zestaw genów, co, i teraz uwaga, będzie mądry cytat, precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zalotkowego, cokolwiek to znaczy. Ja tam bym na miejscu ptaków w kompleksy nie wpadał, że jak ptak, to od razu latać musi. No przecież są ptaki, które bez latania mają całkiem przyjemne życie. Przecież nie każdy facet z widłami to Neptun, jak mawiają. Sydney, Polak i PZ, otwieram wino, a później Beata, a później budka sufera w SC2.

0: A właśnie, właśnie, gramy najlepsze polskie hity. To jest SK2, Budka, Suflera i Twoje Radio za nami. Zaraz Jula, będzie Krzysztof Zalewski z Dawidem Porsiadło i z Kortezem. Będzie Tadeusz Woźniak jeszcze. A teraz, jako że już zbliżamy się do 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. W SK2, Michał Przybyła.
1: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Robczyce-Dębica na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora, informuje PKP. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytułobarca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. To może być ostatni mecz Lewego na Camp Nou.
2: Najlepsze polskie

0: Radio SK2, Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Gramy najlepsze polskie hity. Układ akordów na gitarę w tym utworze jest dość prosty, co powoduje, że każdy, kto podejmował jakąkolwiek próbę, czy udaną, czy mniej udaną nauki gry na gitarze, na pewno z Zegarmistrzem Światła się osobiście spotkał, prawda? 18 minut pozostało, nie, no dobra, wróć. 17 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę u nas Igo i Bruce, a wiadomo, że punktualnie o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: I po reklamie.

0: bohaterowie mazurskiej majówki 2026 w Mikołajkach, która dopiero co za nami. Jeszcze wspomnienia tejże są świeże. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Zaraz 16, o 16 najświeższe newsy. Po 16 ja będę grał, a Jarząbek będzie miał dla was prawdę. Więc jeżeli chodzi o to, co zagram, to na pewno na otwarcie kolejnej godziny Baranowski, Czułe Miejsce, ale także formacja Nieżywych Schabów i Ich Lato oraz Wiktoria Kida i Naiwna Ja.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata.

0: nowych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
5: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Uzbrajamy się w cierpliwości w Gdyni na Sopockiej i na Alei Zwycięstwa w Orłowie. Duże utrudnienia też na północy, na Hutniczej, Morskiej, Derdowskiego, Dąbka, Wiśniewskiego i Kwiatkowskiego. Na gdańskich drogach ciasno jest teraz na trasie Sucharskiego w kierunku S7, w centrum w okolicach Dworca i stoi też Wrzeszcz. Tutaj korki na Alei Grunwaldzkiej, Kościuszki, Halera, Wyspiańskiego, Klinicznej i w ciągu do Studzienki, Troguta i Sobieskiego. Spory ruch także na Jaśkowej Dolinie, Schuberta i na Burońskiej. A już teraz posłuchajmy najważniejszych wiadomości Radia SK.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zaczynamy od informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją, trwa akcja ratunkowa. Donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
15: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników TOPR.
14: Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Nawałnicą będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
16: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
14: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. Wielka wymiana jeńców między Ukrainą.

0: Ukrainą a Rosją. 205 osób wraca do domów z obu stron frontu w ramach umowy między Kijowem i Moskwą. W sumie porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Załański, większość zwolnionych Ukraińców przebywa w niewoli od 2022 roku.
1: SK2 News. Trójmiasto.
2: Krzysztof Płowecki. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzanie środków z kart paliwowych poprzez podszywanie się pod właścicieli firm. Straty sięgają 500 000. Mężczyźni odpowiedzą jako recydywiści, a grozi im 15 lat więzienia. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb ratunkowych z całej Polski. Celem spotkania jest rozwój wykorzystania dronów w ratownictwie oraz wymiana doświadczeń.
3: Każdy buduje sobie system pod swoje potrzeby, pod swoje procedury.
2: Mówi Maciej Dziubich, organizator wydarzenia. Jutro na plaży ratownicy przeprowadzą praktyczne ćwiczenia z obsługi dronów.
4: 3 minuty po godzinie 16. Czułem miejsce od Baranowskiego już za chwilę, potem Lato od formacji Nieżywych Schabów i Naiwna Ja, to od Wiktorii Kidy. No i Jarząbek, od niego będzie Prawda, a potem Stacja Warszawa od zespołu Lady Punk, czyli nieźle nam się ta godzina zapowiada. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ci powie.
1: Coraz więcej dzieciaków jeździ dzisiaj na rowerach elektrycznych i trudno się dziwić. Dla młodych to jest frajda, dla rodziców czasem jedyny sposób, żeby wyciągnąć ich sprzed ekranu. Tyle, że nie każdy rower elektryczny jest w świetle prawa rowerem. Bo jeśli sprzęt ma za mocny silnik, jeździ szybciej niż 25 km na godzinę albo ma manetkę gazu i potrafi jechać bez pedałowania, to policja może uznać go za motorower, a wtedy zaczynają się schody, bo potrzebna jest rejestracja, tablica OC i prawo jazdy kategorii AM. Do tego dochodzą też przepisy dotyczące wieku. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może samo jeździć po drogach publicznych, starsze

Od dziesiątki wzwyż potrzebuje już karty rowerowej albo prawa jazdy. No i od czerwca obowiązkowy jest też kask dla wszystkich poniżej 16 lat. Problem jednak w tym, że wielu rodziców kupuje tańsze modele z internetu, często sprowadzane spoza Unii, i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia. A mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia, a mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

0: To taki dobry hymn wejścia w weekend. Gotowi na wszystko. Ten tytuł ma znaczenie o tej porze w piątek. Phil i Lambery za nami. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Various Monks, Mai. A na zegarkach już 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. W SC2 Michał Przybyła.
1: Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy emerytów. Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Pierwszy z czworaczków z ZOO we Wrocławiu rusza do Lizbony. Narodziny tygrysów były światową sensacją. W naturze żyje ich tylko 400. Teraz pierwszy z rodzeństwa jedzie w świat.
2: Staramy się imitować tę sytuację w ogrodach, tak żeby w wieku około 2 lat młode mogły wyjechać do innych miejsc z szansą na założenie własnej rodziny.
1: Mówił Paweł Sroka z wrocławskiego ZOO.

0: Kiedyś auto z alufelgami było luksusem, dzisiaj już jest standardem, ale całowanie cały czas w kategoriach luksusów pozostaje zdecydowanie. Cookies i piersi, całuj mnie w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Piąteczek, weekend nam się rozkręca, zbliżamy się do takiego pięknego czasu, kiedy chyba większość z nas już skończy pracę. Ja wiem, że są tacy, którzy dzisiaj po południu, wieczorem będą pracować, w nocy będą pracować, przez cały weekend będą pracować. Wiem. W sumie to i my będziemy cały czas dla was grać najlepsze polskie hity. Natalia Zastępa już za chwilę w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł.

0: Nie, na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A termin? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: I po reklamie.

0: To Wilki i Urkę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz piątkowa godzina 17 i już jest jakieś takie poczucie luzu w narodzie, prawda? Że już weekendzik, że już piąteczek w tej swojej najlepszej fazie. No i ja teraz w tym najlepszym momencie przekazuję stery Łukaszowi Zdończykowi, który już będzie z wami zaraz po godzinie 17. Łukasz też od 18 będzie wam grał najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama.
2: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 20 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Rumi. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe

0: Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Słońce przebija się miejscami przez chmury, a tych dzisiaj jest sporo na niebie. Póki co nie powinno padać, ale deszcz może się jeszcze dzisiaj pojawić. Na termometrach widzimy okolice 12 stopni Celsjusza, a z północy wieje umiarkowany wiatr. Dzisiaj kolejny dzień z alertami, bo do godziny 22 obowiązuje alert pierwszego stopnia wydany przez IMGW, ostrzegający przed burzami. Weekend zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i przelotnymi opadami deszczu. Termometry w sobotę i w niedzielę wskażą około 13 stopni, a z północy powieje umiarkowany wiatr.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim.
12: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
11: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosił PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
13: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
11: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
14: Ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
11: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, deklaruje dotychczasowy zastępca, a obecnie nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
15: Będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
11: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
16: SK2 News. Trójmiasto.
17: Krzysztof Płowecki. Będzie widoczna przez zwykły teleskop. W najbliższy poniedziałek w pobliżu Ziemi przyleci nowo odkryta asteroida 2026 JH2. Obiekt znajdzie się w odległości zaledwie 90 tysięcy kilometrów od naszej planety.
18: Najdalej jest w stanie spojrzeć teleskop, ale też często lornetka wystarczy, żeby taki obiekt dostrzec.
17: Mówi Bogna Pazderska z Hewelianum w Gdańsku. Podczas długiego czerwcowego weekendu na trasy Gdynia-Zakopane wyjedzie na tory podwójny pociąg Pendolino. Taki skład będzie mógł zabrać ponad 700 pasażerów.

Wiecie co? To chyba już, tak mi się wydaje, już prawie 3 minuty po godzinie 17, czyli to jest ten moment, o którym marzyliśmy od pierwszego budzika w poniedziałek. Jak to fajnie by było, gdyby był już piątek. No i jest, słuchajcie, weekend się zaczyna i zaczynamy go z najlepszymi polskimi hitami. Łukasz Zduńczyk, witajcie, do domu, po pracy jedzie z nami Baim.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: O, jak to bardzo dobrze czuć, że się weekend zaczyna już 19 po 17, a SK2 gra takie klasyki, to elektryczne gitary. A dzisiaj, słuchajcie, bardzo ważny dzień, prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej, legenda mikrofonu, człowiek, którego zna każdy, obchodzi urodziny. Dariusz Szpakowski właśnie skończył 75 lat, to jest gość, którego zna cała Polska, wszystkie pokolenia, autor wielu kultowych tekstów, jak na przykład ten... Także panu Dariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim podziwiamy. Słuchajcie, ten gość tyle meczów polskiej reprezentacji skomentował i wytrzymał to wszystko nerwowo.
1: SK2.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity, a pewna pani pasażerka tanich linii lotniczych ostatnio miała gigantycznego farta, słuchajcie. Leciała sobie z Krakowa do Liverpoolu i na pokładzie samolotu kupiła zdrabkę, jak to czasami oferują w tanich liniach lotniczych, prawda? No i wygrała ponad 2 miliony złotych. No to linia lotnicza właśnie klientkę straciła, bo myślę, że po takiej wygranej ta pani będzie mogła sobie pozwolić na latanie samolotami, w których może nie będzie zdrapek, ale za to będzie troszkę więcej miejsca na nogi.
1: SK2. Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcję dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
14: I po reklamie.

0: Ile odpocząć, bo naszą antenę przejmują nowości. Zapraszam Was na 66. notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie ze mną, bo będę miał koncertową niespodziankę. Powiem tylko tyle. To jest coś, co fanom rapu na pewno bardzo się spodoba.
1: Reklama. To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy! Zderzenie 4 pojazdów na S7C w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, 4 pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
15: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
14: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Unijne miliardy z SAFE uwolnią środki dla służb. Szef MONU podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu.
16: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: No i to jest bardzo dobry plan na początek weekendu. 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, ale nie tylko. Dokładam jak zawsze też sporo nowości, których jeszcze nie słyszeliście. No i tym razem mam niespodziankę. Fani rapu na pewno się ucieszą. Uwaga, słuchajcie uważnie SK2 w najbliższych godzinach, bo będę miał dla was zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jak je zgarnąć, co i jak, to ja wam potem wszystko powiem. I dodam jeszcze jedno, będzie na bogato, bo tych biletów jest całkiem sporo.
16: Gorąca polska dwudziestka, Radia SK2.
0: Ale listę hitów SK2 tak na spokojnie zaczynamy, bo już można odetchnąć po całym tygodniu. Na miejscu 20 Igo, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Idole nastolatek kilka lat temu i myślę, że cały czas. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 Gorącej Polskiej 20 w SC2. A ten gość się może stać idolem, albo już się stał. Jasiek Piwowarczyk, mam dla was nowość od tego gościa. Ten artysta w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, a karierę swoją zaczynał od szkoły muzycznej, czyli wykształcony muzycznie. Śpiewał w chórze, a teraz robi swoją muzę i coraz lepiej mu to wychodzi. Posłuchajmy jego nowości. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, już teraz w SC2.
2: Halo, halo,
3: czekaj.
1: Chyba nie ten przycisk mi się kliknął, przepraszam.
4: Gorąca polska dwudziestka, radia Jaska 2.
1: O, teraz się dobrze załadowało. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Premierowo gra na antenie Eski 2. Z tym numerem Jasiek wystąpi na konkursie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. Eska 2 też tam będzie.
5: Nie czekaj.

0: Po raz pierwszy solo, bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej 20. W zeszłym tygodniu Kasia Sienkiewicz była w naszym studiu, osobiście ten numer zagrała i zdradziła, że po raz pierwszy nagrywanie piosenek solo jest trochę jak granie w grę.
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Jeśli chcecie, żeby Kasia Sienkiewicz weszła na wyższy level w liście hitów SK2, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A teraz nowa misja w karierze Maćka Skiby, bo po raz pierwszy nagrał numer w duecie. Maciek Skiba i Bledka to miejsce 16 gorącej polskiej 20 w SK2.

Graliśmy jego numery, zanim stał się popularny. Messner w Radiu SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy kolejny młody talent. To Ola Kendra, śpiewa od 9 roku życia. Próbowała swoich sił m.in. w The Voice Kids, a teraz zaczyna podbijać polską scenę, bo właśnie dostała się do Opola. Wystąpi na tym kultowym festiwalu polskiej piosenki na koncercie debiuty właśnie z tym numerem, który już za chwilę zagram wam premierowo na antenie SK2 i wy będziecie mogli powiedzieć, że Ole Kendrę to wy znacie właśnie z Radia SK2.

0: właśnie, właśnie robi hity. Tydzień temu w propozycjach, a już dzisiaj ląduje na miejscu 13 gorącej polskiej 20 mrozu w Radiu SK2. Teledysk do tego numeru nakręcił na Filipinach, czyli tam trochę popracował, trochę odpoczął. Fachowo to się chyba nazywa work-life balance. Zaraz do Was wracam po krótkiej przerwie. Na 12 czeka Vito Bambino i Zalia.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
4: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest Twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16.

0: 16 maja na Dni Marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: I po reklamie.

0: pasmem jurskim.
1: Doda kończy tydzień z jedenastką. To jest gorąca polska dwudziestka w Radiu SK2. Doda jest jak Mata. Ona też zagra koncert na Stadionie Narodowym, tylko że Doda w przyszłym roku, a Mata dziś i jutro. A teraz czas na kolejną nowość. Lubimy wam odkrywać nową polską muzykę i teraz kolejny hit spod szyldu Babie Lato. W tym roku w składzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bela Komoszyńska z Sorry Boys i Katia, młoda artystka. W takim składzie dziewczyny zagrają na festiwalu Letnie Brzmienia. Ta impreza w największych miastach w Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. A już teraz dwa słońca premierowo w SC2.

0: To się staje coraz większym hitem. Dziewczyny pną się w górę i kończą tydzień na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To był zespół LOR, a ja mam dla was teraz coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na antenie Radia SK2. Mam dla was zaproszenia. Aż 4 na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jeśli chcecie, przekonajcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście na ten koncert pójść. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Mogą być też SMS-y 726-826-826. Z kim i dlaczego poszlibyście na koncert Taco Hemingwaya jutro w Gdańsku? Zgłaszajcie się za darmochę, a ja po 19 wyślę bilety komuś z was.
1: Gorąca polska 20.
2: Lista hitów radia.
1: SK2. Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
6: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
7: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live & Gun Magazine.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. I w reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Zbliżają się technikalia. W tym roku organizatorzy stawiają na ogromną muzyczną różnorodność. Po 2 latach powraca Young Iggy, współtwórca kultowego projektu OYO, który gwarantuje niesamowitą energię i hity śpiewane przez wielotysięczny tłum. Będzie też m.in. Big Cis. Festiwal to jednak nie tylko muzyka. Sercem studenckiej integracji będzie już kultowa strefa Piwo, gdzie uczestnicy będą oczywiście mieli okazję się zapoznać i nabrać sił przed głównymi koncertami. Na głodnych festiwalowiczów czekać będzie też rozbudowana strefa food trucków, ale także strefy chilloutu. Technikalia już 16 maja, a bilety są dostępne.

0: Tylko w Radiu SK2 na ostatnią chwilę możecie zgarnąć aż 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Tych biletów nigdzie już nie ma, one są już niedostępne. Nie kupicie tych biletów, bo uwaga, 130 tysięcy biletów na całą trasę Taco Hemingwaya poszło w zaledwie kilka godzin, ale my te bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku dla was mamy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726-826-826. Całą waszą ekipę SK2 może wysłać na koncert Taco w Gdańsku. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Ja wiem, że pogoda za oknami mało wakacyjna, ale my się już na lato nastawiamy. Bo na miejscu ósmym Bledka, Łukasz Zduńczyk, hej! Daleko

0: miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Maciek Musiałowski. Gramy wasze ulubione polskie hiciory i mamy dla was też koncertowe niespodzianki. Razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że jakieś tam plany wam się posypały. Co to miał być, panieński czy jak? O co chodzi? Opowiadaj.
1: Nie, miało być super.
0: O nie, halo Agnieszka, coś nam chyba... Agnieszka nam chyba uciekła. Słuchaj, strasznie słabo cię słyszę.
1: Halo, halo?
0: O, teraz troszkę lepiej. No to opowiadaj, co tam się wydarzyło u was.
1: No miało być super weselicho wielkie i ekstra z kontaktami, z pracy miałyśmy świętować jedną z naszych koleżanek imprezkę, ale no niestety wkład się posypał i tego nie zrobimy.
0: Aha, czyli miała być imprezka, nie ma imprezki i przydałoby się jakoś nadrobić zaległości, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale to uzbierasz mi ekipę ty plus trzy osoby?
1: Oczywiście, to nie jest problem.
0: Słuchaj, a lubicie słuchać rapu?
1: Oczywiście,
0: no to głupie pytanie. Słuchaj, sprawa prosta. Agnieszka, cztery bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Prosisz, masz.
1: Dziękuję.
0: Ty to jesteś dobrą kumpelą z pracy, powiem ci.
1: Też tak myślę.
0: No to słuchaj, pozdrawaj teraz swoje koleżanki, ogłaszaj im, że jutro idziecie się bawić.
1: Madzia, Gaba, Iza, Sandra. A, dobra, to Sandra pewnie lub bez widzę.
0: pakujcie się, bo jutro idziecie się bawić. Dobrej zabawy, dziewczyny, wam życzę.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, hej. A już teraz może być taki przedsmak tej zabawy, bo już teraz na antenie SK2 Daria Zawiałow i Taco Hemingway, który jutro zagra w Gdańsku. SK2.

Piąteczka dla Roxy Węgiel. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Gość, który też tak jak Roxy wypływa na szerokie wody. To Maciek Skiba, który, przypomnę, ma już kawałek Chcę Ciebie Częściej, który podbił listy hitów w naszym kraju. Teraz wydaje kolejne single, ma duet z Bledką i wydał właśnie nowość, z którą dostał się na Festiwal Polskiej Piosenki w Oporu. To Maciek Skiba i Wołam. Już teraz gram premierowo na antenie Radia SK2. Ten kawałek pojawi się na konkursie Premier w Opolu. A już teraz wskakuję do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

przełączamy się na tryb letni. Tak będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Tak ten numer brzmi na antenie Radia SK2, a tak ten kawałek brzmiał przy ognisku na Mazurach.

Kuba i Kuba bawili się razem z nami i z naszymi słuchaczami na mazurskiej majówce Radia SK2. Polecam wam zajrzeć na naszego Instagrama, tam nagranie zobaczycie w całości i dużo innych ciekawych rolek. Powiem wam tyle, Kuba i Kuba są naprawdę bardzo zabawni, więc jeżeli teraz potrzebujecie czegoś na poprawę humoru po całym tygodniu, to polecam wam Instagrama Radia SK2, no i polecam gorącą polską 20, bo wchodzimy na podium. Na miejscu trzecim spadający ze szczytu Dawid Podsiadło. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity.

niedługo ten i wiele innych hitów Dawida Podsiadło będzie można usłyszeć na żywo. I to w niesamowitych okolicznościach, bo na stadionie. Dawid Podsiadło i miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. W czerwcu Dawid rusza w stadionową trasę koncertową. Będzie stała obrotowa scena na stośrodku stadionu. 6 czerwca start na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a potem w planach m.in. PGE Narodowy w Warszawie i to dwa razy. A już teraz miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Wiktor Waligura, który na jesieni podobno wyda nową płytę.

0: Wiktor Waligura. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Żeby zdetronizować Dawida Podsiadło, to naprawdę trzeba zrobić niezły hicior. To trzeba umieć, ale jak taka ekipa siada razem w studiu i tworzy wspólną piosenkę, no to musi być deklasacja konkurencji, krótko mówiąc. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w jednym hicie, czyli nowy hymn męskiego grania już teraz na antenie Radia SK2. Nareszcie na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2.
2: Ja

0: i od dawna to wiem.
1: Wiedzieliśmy to od samego początku, że ten numer będzie hitem. Nowy hymn męskiego grania, nareszcie. Na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki to wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia. Już niedługo tę ekipę, a także wielu innych artystów zobaczymy na żywo w największych miastach w Polsce. Start trasy męskiego grania 26 czerwca w Żywcu, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zakończenie 21 i 22 sierpnia. A czy wystąpią na szczycie gorącej polskiej dwudziestki? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
4: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Kuban Mrozu i Faust. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a już jutro wielki dzień dla polskiej siatkówki, słuchajcie. Dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Ziratem Bankasi Ankara. I co ciekawe, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, także biało-czerwoni zdominowali światową siatkówkę. Gratuluję serdecznie i powstrzymam się od złośliwości w kierunku piłkarzy.

0: Ona teraz szykuje formę. Nie na lato, tylko na przyszły rok. Daria Zawiałow w Radiu SK2 w przyszłym roku wyda płytę i ruszy w trasę koncertową, a na razie odpoczywa, podróżuje i pisze piosenki. A formę na weekend zapewni wam już teraz Antonina Van Dessel, bo ona teraz przejmuje stery i będzie wam grała najlepsze polskie hity na start weekendu.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Mała czy duża? Z oknem czy bez? Nieważne, jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Legenda polskiego rocka świętuje 45-lecie i z okazji swoich urodzin Lady Punk odwiedzi

0: między innymi Gdańsk. Trasa, jak żadna inna do tej pory, przeprowadzi nas przez pełną ponadczasowych hitów i rock'n'rolla historię grupy. O mniej lub bardziej znanych momentach, które tworzyły ją na przestrzeni 4 dekad, opowiedzą ze sceny sami członkowie Lady Punk. Podczas koncertów usłyszymy też największe przeboje grupy, ale pojawią się również nowości. Koncertom będzie towarzyszyło wyjątkowe multimedialne show połączone z projekcją archiwalnych zdjęć i filmów. Koncert odbędzie się 24 maja w Ergo Arenie, a bilety są dostępne online.
1: No i mamy na zegarach godzinę 20 w piątek 15 maja i mam bardzo świetne informacje dla Was. Słuchajcie, zaczynamy weekend, więc mamy z czego się cieszyć. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam już takie piątkowe, dobry wieczór. A w tej godzinie naprawdę garść super hitów, więc koniecznie bądźcie z nami.

to wieczorową porą w piątek była grupa Kombi. Sen się spełni w Radiu SK2. Czy wiecie, że dzisiaj mamy zimną Zośkę? No i oprócz tego oczywiście dzisiaj wszystkie Zosie, Zofie, Zosieńki mają swoje imieniny, więc składamy wam, drogie Zofie, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia SK2. No ale co to jest ta zimna Zośka właściwie? Poprzednie trzy dni to było trzech ogrodników, a dzisiaj grande finale, czyli zimna Zośka. I doczytałam, bo sama byłam ciekawa, cóż to takiego, co to za magiczna data. I słuchajcie, 15 maja to jest magiczna data, zimna Zośka, gdzie ostatni raz w maju mogą pojawić się podobno przymrozki. I nie powinno się przed tą datą

posadzić roślin w ogrodzie takich delikatnych, chodzi tutaj o warzywa, takich jak ogórki, pomidory czy papryczka. I dopiero po 15 maja, kiedy już nie będzie przymrozków, można śmiało sadzić te warzywa w ogródku. No i ot, cała filozofia. Także drodzy ogrodnicy, tacy, którzy tak niespecjalnie znają się jeszcze na ogrodnictwie, nie dziękujcie, tylko korzystajcie. 15 maja, absolutnie magiczna data w ogrodnictwie. A już teraz u nas muzycznie Sarsa, Bronię się.

To była Sanach i Vito Bambino, Ale Jazz. No i Ale Jazz, bo w tym tygodniu wszyscy żyją Eurowizją 2026. I za nami dwa emocjonujące półfinały, podczas których wyłoniono po 10 finalistów. A w sobotnim, jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich między innymi reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że

W jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich m.in. reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że

0: To była bardzo fajna Zofia Alaja, kupiłam bilet. Ja przeczytałam przed chwilą, że głaskanie psów dobrze robi na głowę. No i słuchajcie, doczytałam się, że nie tylko dlatego, że nas wycisza, uspokaja i budzi takie pozytywne emocje, jak głaszczemy sobie naszego pieseczka, tylko dodatkowo bardzo dobrze działa na korę przedczołową, czyli taką przednią część tutaj naszej głowy, której zawdzięczamy najbardziej zaawansowane umysłowe umiejętności i funkcje, które odróżniają nas od innych ssaków naczelnych. Tutaj cytowałam. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę to nie my dla psa, tylko pies dla nas. I jak macie takiego terapeutę w domu, no to już do dzieła głaskać, głaskać i jeszcze raz głaskać, bo oprócz takiego spokoju, no to jeszcze wasza kora przedczołowa zaczyna lepiej funkcjonować. No i to się nazywa prawdziwe szczęście.
1: SK2. Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 21, a to był Happy Set, zanim pójdę. Co po 21 w Radiu SK2? No oczywiście, dalej najlepsze polskie hity i na początek Big Day, Ania Karwan, Kamil Bednarek i Staw. Także koniecznie bądźcie z nami, bo po 21 u nas nadal będzie się muzycznie bardzo dobrze działo. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Szykujcie się na noc, która ma własne DNA. 16 maja w ramach Nocy Muzeów w Miejskiej Hale Targowej oraz Stowarzyszenie Halo Kultura zamienią się w przestrzeni sztuki, muzyki i światła. Festiwal Do It, DNA Miasta 2026 to 3 strefy i 60 artystów. Koncerty, teatr science fiction, wystawy, warsztaty, performance oraz strefa relaksu. W programie także spotkania, wykłady, działania artystyczne i oferta gastronomiczna. Na scenie usłyszycie aż 6 koncertów i 2 DJ sety. Od postpunku przez elektronikę i jazz aż po ciężkie brzmienia. Po północy wystartuje afterparty, które potrwa do drugiej w klimatach psytrance i elektro. 16 maja, Gdynia zabrzmi inaczej.

0: brzmi inaczej.
1: I mamy to na zegarach 21 w piątek, 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel. I w tej godzinie, oprócz najlepszych polskich

To był ostatni most od Lanberry. I miało być u nas o weselach i o nowej modzie na wesela. To będzie, dlatego że wygląda na to, że czasy wesel, takich na 3 dni i zaproszenia połowy powiatu, trochę się kończą. Vicky Gabor raczej nie planuje wielkiej ceremonii, jak mówi, a komentarz w sprawie dorzucił nawet Bogdan Trojanek, czyli dziadek jej ukochanego. Czyli mamy taką sytuację, w której młode pokolenie mówi, że woli bardziej kameralnie i spokojnie. I może to jest po prostu znak czasów, że zamiast 250 gości albo i więcej, 5 zespołów i 10 ciepłych dań, ludzie wolą szybciej, ciszej i bez poprawień do poniedziałku. Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji. Moda na wesela się zmienia, ale na muzykę nie. I u nas już teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w Radiu SK2.

0: Niezmiennie bardzo dobry numer Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Teraz powiem wam o pogodzie, bo to jest temat, który wszystkich zawsze interesuje, no i dużo dyskusji jest na ten temat, więc słuchajcie, pogoda postanowiła zrobić nam weekend w takiej wersji all inclusive, tylko niestety bez słońca. Synoptycy ostrzegają przed solidnym załamaniem pogody, ulewami i możliwymi podtopieniami. No, czyli parasol znowu staje się najważniejszym dodatkiem sezonu. Najmocniej ma popadać na południu kraju, więc jeżeli planowaliście grilla, to lepiej zaplanujcie tego grilla, ale może z pieca. I myślę sobie, że nasze auta po takiej ilości deszczu pewnie same będą prosiły o tryb amfibia. A jedyny plus, no to co? Trawa będzie zachwycona, my już trochę mniej, ale są zawsze jakieś plusy.
1: SK2.
0: A my lecimy dalej z muzyką w SC2.

To taki numer idealny, żeby rozpocząć weekend. Cleo i kolory lata w Radiu SK2. No i słuchajcie, teraz będzie trochę mniej o lecie, ale będzie o zakupach, bo potrafią dziś zaskoczyć bardziej niż serialowe zwroty akcji. Człowiek idzie tylko po kilka rzeczy do sklepu, a wraca z jedną malutką siatką, no i zastanawia się, czy to na pewno już wszystko, bo w sklepie zostawił jakieś 200 zł. Ceny znowu poszły w górę, droższy transport, usługi, no i codzienne wydatki. GUS właśnie przekazał dane o inflacji. Czyli podsumowując, kawa na mieście zaczyna być małym luksusem, wizyta u fryzjera brzmi jak plan inwestycyjny. No i co tu zrobić? Na szczęście humor jeszcze mamy w starej cenie, chociaż nie wiadomo jak długo. SK2.

piątkowy wieczór w pełni, a my powoli zbliżamy się do godziny 22. To był duet Sikorski i Sikorski, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, numer Młodość. A po 22 na początek też duecik bardzo dobry, Wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie bardzo dobrze muzycznie i w 100% po polsku, jak to w SC2. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Jedynka Trójmiasto News.
1: Z tej strony Krzysztof Łowecki, a to już czas na Trójmiejski Magazyn Reporterów Radia Eski. W tym programie sprawdzimy, jakie badania będą prowadzone na obwodnicy metropolii trójmiejskiej, a następnie przeniesiemy się do Gdyni i sprawdzimy, co znajdzie się w planie ogólnym miasta. Zapraszam. Instytut Badawczy Drugi Mostów ma wydać werdykt w sprawie zniszczeń na obwodnicy metropolii trójmiejskiej. Przypomnijmy, na najnowszym odcinku S7 między Strażynem a Żukowem w ciągu niespełna 2 miesięcy od zimowego otwarcia powstały liczne nierówności i wybrzuszenia. O kolejnych już badaniach w tym miejscu Paweł Lemke rozmawiał z Andrzejem Szylerem z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nazywam się Andrzej Szyler, jestem naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
3: Powiedzieć, że na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta pojawiają się coraz większe problemy z jakością nawierzchni. Państwo zleciliście dodatkowe badania.
2: Potwierdzam, że pojawiły się nietypowe z punktu widzenia inżynierskiego uszkodzenia nawierzchni. W tej chwili, od momentu, kiedy uzyskaliśmy pierwsze sygnały na temat tych nierówności, przystąpiliśmy do pracy. Po pierwsze, to my cały czas na bieżąco wykonujemy pomiary. W tej chwili ponownie wykonujemy je, ale ponieważ sprawa jest rzeczywiście dość specyficzna, zależy nam na wiedzy absolutnie sprawdzonej, bezpiecznej i też z innego źródła. Dlatego poprosiliśmy o pomoc, zatrudniliśmy ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów IBDIM-u. Specjaliści z IBDIM-u już rozpoczęli pracę, w tej chwili pracują na dokumentacji, natomiast już od początku maja ruszają z badaniami w terenie. Mogę powiedzieć, że będą użyte tak specyficzne narzędzia jak na przykład georadar. Dodatkowo będą wykonywane również głębokie odwierty, gdzie będziemy badać całą strukturę drogi. Sprawdzimy, co zadziało się w najniższych warstwach konstrukcji, zweryfikujemy, czy przypadkiem nie zgromadziła się tam woda i czy wszystkie parametry mrozoodporności, która jest tutaj najbardziej podejrzana, wykonanej drogi odpowiadają temu, co zostało policzone i zaprojektowane. Zakładamy, że w ciągu 2 miesięcy będziemy dysponowali pełną diagnozą.
3: Jakie będą kolejne kroki? Jeżeli diagnoza za 2 miesiące, czy bezpośrednio po tym okresie rozpoczną się już jakieś prace naprawcze?
2: Rzeczywiście my przyjęliśmy taki harmonogram, że jeżeli będą potrzebne bardzo głębokie prace naprawcze, to według naszego harmonogramu zostaną one sfinalizowane w tym roku. Jeszcze przed zimą nie chcielibyśmy dopuszczać do tego, żeby jakiekolwiek prace były wykonywane w warunkach mniej lub bardziej ekstremalnych, na mrozie czy też w długotrwałej wilgoci. Natomiast do czasu wdrożenia

0: Bo wdrożymy oczywiście kompleksowy plan naprawczy, usuniemy najpoważniejsze uszkodzenia, aby zapewnić przejezdność, no i przede wszystkim zabezpieczyć konstrukcję przed dalszą degradacją. Kiedy IBDM przedstawi nam rekomendacje co do dalszych działań, natychmiast przystąpimy z wykonawcą do właściwych prac naprawczych.
1: Dlaczego zlecane są dodatkowe badania, a nie wystarczyły Państwu te, które wykonywaliście już wcześniej?
0: Zlecamy takie dodatkowe badania, ponieważ my, prowadząc tutaj w czasie całej budowy na bieżąco badania nawierzchni, badając, czy spełnia ona określone normy, aby wykluczyć jakieś nasze negatywne nastawienie może, żeby mieć opinię bezsporną i obiektywną, czyli z instytucji, która nie była kompletnie związana z budową, dlatego też poprosiliśmy o pomoc. No i oczywiście trzeba dodać, że IBDIM właśnie po to został powołany, żeby w takich przypadkach również brać udział w badaniach.
1: To jest rzadkość, jeżeli chodzi o wykonywanie takich badań przez tą instytucję na Państwa drogach?
0: Nie, nie, absolutnie to nie jest rzadkość, bo właściwie ten instytut to jest jednostka, która została po to powołana. Między innymi zajmuje się sprawami aprobat technicznych, między innymi zajmuje się sprawami norm, między innymi zajmuje się również badaniami prowadzonym nie tylko na drogach, ale również na obiektach kubaturowych, czy też na innego rodzaju budowach.
1: Jak duży będzie ten obszar badany przez tą instytucję?
0: Po pierwsze, zajmiemy się badaniami odcinków tych, które budzą nasze wątpliwości, na których już wiemy, że są jakieś nierówności. Chodzi o odcinek obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, który zaczyna się na węźle Gdańsk Południe, a kończy się na węźle Żukowo. Natomiast to w zależności od rozwoju sytuacji te obszary mogą ulec zmianie.

0: który jest wykonywany w ramach tego samego zadania, czyli między węzłem Żukowo a Lniskami. To jest odcinek jeszcze nieotwarty. Co tam się dzieje w tym miejscu?
1: Tam trwają w tej chwili ostatnie prace, takie, które pozwolą na bezpieczny ruch, czyli prace polegające na umocowaniu oznakowania pionowego, ale również na poprawianiu oznakowania poziomego, plus dodatkowo prace służące bezpieczeństwu podróżnych, barierki. Rzeczywiście są to prace takie kończące cały proces budowy, więc możemy się spodziewać, nie chcę używać zwrotu, że w najbliższych dniach, ale w bardzo krótkim czasie otworzymy ten odcinek.
0: Dopytam jeszcze, ponieważ ten odcinek jest również wykonywany przez tego samego wykonawcę, co odcinek właśnie, o którym wspominaliśmy przed chwilą, czyli między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Żukowo. Czy tutaj na obwodnicy Żukowa również takie problemy z nawierzchnią się pojawiały?
1: My na bieżąco prowadzimy badania dotyczące wszystkich nawierzchni i tak w zasadzie nie ma możliwości oddania jakiegoś odcinka bez przeprowadzenia badań i bez stwierdzenia, że wszystkie parametry, które są wymagane na danym odcinku, zostały zachowane. No to jest jakby niezbędny warunek do tego, żeby wystąpić o pozwolenie na użytkowanie.
2: Utrzymanie dotychczasowych terenów zielonych, tworzenie nowych takich przestrzeni wraz z funkcją retencji, a do tego ograniczanie możliwości zabudowy terenów niezurbanizowanych. To główne zapisy planu ogólnego dla Gdyni. Jego szczegóły przedstawili nam Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni, Maciej Zielonka, wiceprezydent Gdyni oraz radni Łukasz Piesiewicz i Małgorzata Wójcik, wiceprzewodniczący i przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Rady Miasta Gdyni.
3: To jest moment, na który pracowaliśmy przez ostatnie niemal 2 lata. To jest bardzo ważna kwestia związana z tak zwaną reformą planistyczną. Przyjęcie planu ogólnego miasta jest konieczne, żeby miasto mogło dalej w sposób niezakłócony funkcjonować i rozwijać się. I dzisiaj dla mnie najważniejszą kwestią to jest przede wszystkim podziękowanie zarówno panu prezydentowi Maciejowi Zielonce, jak i panu przewodniczącemu Rady Miasta. Składamy na jego ręce również podziękowania dla radnych, bo ogrom pracy włożony w ten proces jest nie do opisania. To jest kwestia niezmiernie istotna i wymagała od wszystkich bardzo, bardzo dużego zaangażowania. Chcę powiedzieć, że konsultowaliśmy plan z mieszkańcami, przywróciliśmy po konsultacjach wewnętrznych władzach miasta również formułę spotkań osobistych z mieszkańcami, która w poprzednich latach nie była często stosowana. Te konsultacje wpływały na to, jaki plan ogólny dzisiaj ma kształt, jaki kształt ma ten projekt. Na pewno będą takie sfery, gdzie w przyszłości będziemy ten plan ogólny również modyfikować, zależnie od potrzeb, które w sposób naturalny w mieście będą się pojawiać.
4: Praca administracji publicznej często składa się z takiej właśnie mrówczej pracy, którego efekty nie mają takiego charakteru wybuchowego, pokazowego. I plan ogólny jest właśnie tego przykładem. Olbrzymi ogrom pracy mrówczej, wielu urzędników, bardzo ważny dokument o znaczeniu strategicznym, być może najważniejszy obok strategii miasta Gdyni, którą mam nadzieję, że niebawem również przyjmiemy, najważniejszy przyjęty w tej kadencji, nowe założenia strategiczne dla naszego miasta. To też ważne, pewnie pan prezydent będzie o tym więcej mówił, ale czynimy nowe założenia strategiczne dla rozwoju naszego miasta. Wydają się one być jak najbardziej logiczne, sensowne i potrzebne, że teraz takie założenia po sobie ta kadencja pozostawi i mam nadzieję, że będzie to niezależnie od wszystkiego po prostu kontynuowane, bo to jest bardzo dobry dokument, potrzebny naszemu miastu. No i oczywiście jest też okolicznością, z której możemy być dumni, to, że no, jesteśmy w czołówce miast, które uporały się. I chcę Państwu również zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oczywiście jest dyskusja, są ewentualne spory dotyczące założeń tego planu ogólnego. Wsłuchujemy się w to, będziemy szukać rozwiązań, żeby maksymalnie te kwestie rozwikłać, rozwiązać, wytłumaczyć, ale jednocześnie zwróćcie uwagę, że w 250 tysięcznym mieście tych punktów zapalnych jest naprawdę stosunkowo bardzo, bardzo mało. Więc w tym miejscu moje olbrzymie podziękowania dla całej kadry, która pracowała, że ten cały proces udało się przepracować właśnie w taki sposób, że olbrzymia większość interesariuszy jest po prostu zadowolona z założeń tego najważniejszego dokumentu, jaki przyjmujemy w naszym mieście.
5: 2023 roku wdrożono reformę planistyczną. Jest to bardzo istotny aspekt dla urbanistyki w mieście, ponieważ zupełnie zmieniamy charakter dokumentów planistycznych.

turystycznych. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego. Zastąpi studium, które było tylko aktem kierownictwa wewnętrznego. W związku z tym studium nie miało przełożenia na wszystkie decyzje w zakresie planistycznym w mieście. W tej chwili plan ogólny będzie regulował ten ład przestrzenny, ograniczy chaos przestrzenny. Dzięki temu warunki zabudowy, które będą wydawane w Gdyni, będą spójne z tym dokumentem. Co ważne, pracujemy również nad strategią rozwoju miasta.

one ograniczy chaos przestrzenny. Dzięki temu warunki zabudowy, które będą wydawane w Gdyni, będą spójne z tym dokumentem. Co ważne, pracujemy również nad strategią rozwoju miasta.

0: sprawie strategii rozwoju miasta. Strategia rozwoju miasta będzie zawierała również w sobie elementy planistyczne, które dotychczas były w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej, który również jest spójny z planem ogólnym. Jeśli chodzi o rozwiązania urbanistyczne w planie ogólnym, to przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że szanujemy w znacznym stopniu dotychczasową politykę planistyczną, ponieważ gdybyśmy wprowadzili rewolucję, moglibyśmy wprowadzić chaos przestrzenny w mieście, a tego nie chcemy. Natomiast wprowadzamy korekty w zakresie rozwoju przestrzennym miasta, między innymi w centralnym paśmie wielofunkcyjnym, o czym za chwilę radni powiedzą, ale również ograniczamy presję inwestycyjną na tereny zieleni, na Trójmiejski Park Krajobrazowy, co jest bardzo ważne dla nas i dla mieszkańców, a może już w tych szczegółach rozwiązań planistycznych teraz radni powiedzieli.
1: To jest całkowita zmiana filozofii rozwoju miasta. Do tej pory mieliśmy pomysły wyrażone w studium pozwalające na rozlewanie się miasta i to rozlewanie się to niepohamowane. Mamy efekty kosztowe tego rozlewania się miasta, choćby w niedawnej dyskusji na temat układu drogowego na Kaczych Bukach. My tym dokumentem odwracamy ten wieloletni zamysł, żeby Gdynia rozwijała się w miejscach do tego nieprzystosowanych, gdzie ziemia jest tania w momencie, kiedy deweloperzy ją kupują, a droga, kiedy miasto zaczyna budować tam swoją infrastrukturę z pieniędzy podatników. Wielofunkcyjne pasmo centralne. To jest coś, co powinniśmy zapamiętać jako hasło. To jest obszar wzdłuż, no w skrócie wzdłuż SKM-ki, który będzie tym obszarem intensywnego rozwoju. Tam już mamy zagospodarowanie, tam już mamy infrastrukturę. Też infrastrukturę w części niewykorzystywaną, choćby szkoły z powodu niżu demograficznego, które potrzebują nowych uczniów. Dlatego odwracamy całą tę filozofię wieloletnią, żeby pozwalać na zabudowę poza, oczywiście szanując do tej pory wydane wszystkie pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, ale odwracamy ten pomysł, że miasto powinno się rozlewać. Mówimy, miasto buduje się tam, gdzie już jest infrastruktura.
2: Kolega powiedział o jednej z trzech głównych idei, jakie zawiera ten plan ogólny, a ja chciałam powiedzieć o dwóch pozostałych, a mianowicie właśnie o tym, że będziemy rozwijać się do środka, a nie na zewnątrz. I to dzięki temu, że w planie ogólnym ustalone zostały strefy otwarte dla terenów otoczonych lasami i dla terenów przyległych do lasów. Strefy otwarte z zakazem zabudowy. Kolejną ważną cechą tego planu jest to, że jego rozwiązania wspierają odporność na zmiany klimatu. W planie wyznaczane będą miejsca, zachowujemy tereny zielone, które już są. Wyznaczane będą nowe miejsca na tereny zielone o podwójnym przeznaczeniu, rekreacyjno-retencyjnym. I powstanie taka sieć terenów zielonych, które zakładamy będą atrakcyjne dla mieszkańców i jednocześnie będą wspierały odporność na zmiany klimatu. Na koniec chciałam jeszcze przypomnieć, że plan ogólny to tylko ramy, które będą wypełniane w przyszłości szczegółowymi planami zagospodarowania terenu i decyzjami o warunkach zabudowy, które będą musiały dostosowywać swoje parametry do tego, na co zezwala plan. A to oznacza, że takich decyzji jak do tej pory, które kierowały się tylko zasadą dobrego sąsiedztwa, lekceważąc właściwie układ urbanistyczny wokół, w tym sensie, że jest to zgodne z prawem, czy było to zgodne z prawem, natomiast nie było to zgodne z intencjami planistów, takich decyzji już nie będzie. Każdy miesiąc bez planu ogólnego to więcej decyzji o warunkach zabudowy, które być może będą przekraczały te dozwolone planem parametry.
3: SK Trójmiasto News.
4: Przy mikrofonie Krzysztof Połowecki, a to już czas na Trójmiejski Magazyn Reporterów. To wyjątkowa okazja, aby znane i lubiane placówki zobaczyć z innej perspektywy. W tę sobotę Europejska Noc Muzeów, w którą tradycyjnie włączają się także te z Trójmiasta. O szczegółach tegorocznej nocy w Gdyni mówią Mariusz Bzdęga, dyrektor zarządzający do spraw kultury i aktywności mieszkańców w Urzędzie Miasta Gdyni oraz przedstawiciele gdyńskich instytucji kultury.
5: To jest taki czas, w którym żyjemy w Gdyni kulturą bardziej intensywnie, bardziej wspólnotowo.

0: i w tym roku przygotowaliśmy razem z naszymi partnerami społecznymi wyjątkowy program, który też pokazuje, jak zmienia się kultura w Gdyni. Bo z jednej strony oczywiście, jak co roku będziemy mogli obejrzeć wystawy muzealne, ale to nie będzie takie zwykłe, tylko i wyłącznie zwykłe zwiedzanie instytucji po kulturach. Przygotowane zostały działania imersyjne, zostały przygotowane działania związane z VR-em, teatr postapokaliptyczny, wykorzystamy przestrzenie hal targowych, a zatem z jednej strony noc muzeów w instytucjach, ale także w przestrzeniach miejskich, a jednocześnie, i to jest dla nas bardzo istotne, realizujemy to razem z organizacjami społecznymi, które w dużej mierze pokazują charakter naszego miasta. Fala Nowej Kultury, Galeria Przypływ, Galeria Istota, Halo Kultura to tylko jedne z kilku organizacji, które razem z nami realizują program tegorocznej Nocy Muzów. O szczegółach tego programu za chwilę opowiedzą organizatorzy. Nie chcę oczywiście zajmować ich czasu. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to to, że trzeba sobie zarezerwować 16 maja Noc Muzeów w Gdyni. Tego dnia Gdynia będzie przepełniona kulturą. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Michał Miegoń, Muzeum Miasta Gdyni. Tegoroczna noc w naszym Muzeum Gdyńskiej Historii, Architektury i wszystkich tych zbiorów, które tworzą nasze miasto, będzie przebiegała pod hasłem Światła Miasta, bo tych świateł jest wiele. To są neony, którymi zabłyśnie Muzeum Miasta Gdyni podczas specjalnych oprowadzań też szlakiem Muzeum Miasta Gdyni od zaplecza, gdzie przygotowaliśmy instalacje artystyczne, instalacje pełne światła, to również muzyka, DJ set tylko z płyt winylowych, tak jak Edmund i Bolesława Zdanowscy, którym poświęciliśmy wystawę Światło Gdyni, słuchali muzykę właśnie z tych nośników na naszych muzealnych schodach. DJ Karol Schwarz, związany z gdańską wytwórnią płytową Nasiono Records, kultową wytwórnią alternatywną. Koncert Adama Kalinowskiego, znanego mi m.in. z The Voice of Poland, artysty naszego lokalnego, bo promujemy tutaj tych twórców z Gdyni i z okolic. Ale to też właśnie wystawy i też wyjątkowe, premierowe instalacje, premierowe wydarzenia dla tych wszystkich z rodzinami, dla tych wszystkich od tak naprawdę 4-5 roku życia do ponad setki, warsztaty tworzenia modernistycznych budynków od podstaw w przededniu momentu, kiedy Gdynia stara się o uzyskanie 18 polskiego wpisu na listę UNESCO. Będziemy tworzyć te budynki, którymi Gdynia żyje, ale też te, które sobie wyobrażamy, które mogłyby gdzieś w Gdyni stanąć. Architektura to nie tylko warsztaty, to również architektura designu, architektura artystyczna. O godzinie 19 na rozpoczęcie Nocy Muzeów, powtarzam, 16 maja, to jest sobota, będzie premiera wyjątkowego mobilu, czyli imersyjnej instalacji artystycznej, sensorycznej, która towarzyszy i rozpoczyna cykl wydarzeń promujących już zbliżającą się wystawę na stulecie Gdyni Kachu Totalne, której partnerem jest Invest Comfort. To wyjątkowa instalacja, która będzie zwisała i powiewała z najwyższego piętra Muzeum Miasta Gdyni na klatce schodowej, dając pojęcie, czym jest sztuka Kacha, czyli Kazimierza Ostrowskiego.

Invest Comfort to wyjątkowa instalacja, która będzie zwisała i powiewała z najwyższego piętra Muzeum Miasta Gdyni na klatce schodowej, dając pojęcie, czym jest sztuka Kacha, czyli Kazimierza Ostrowskiego.

0: Szlaki z Muzeum Miasta Gdyni przy okazji wystawy Kachu Totalny. Od godziny 19 do północy wstęp dla wszystkich, 5 zł bilet normalny, 1 zł bilet dla wszystkich dzieci, również tych dzieci trochę starszych, nastoletnich do 18 roku życia. Czekamy na wszystkich bez zapisów, liczymy na gorący wieczór, bezdeszczowy, bo pogody długoterminowe z sąsiedniego tutaj Instytutu Meteorologii kladują się bardzo fajnie na tą noc muzeów, także zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Małgorzata Derlacz, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jak co roku z wielką radością i entuzjazmem Muzeum Marynarki Wojennej przystępuje do Europejskiej Nocy Muzeów. Zapraszamy do naszych obiektów. W tym roku oferujemy 3 nasze obiekty. Oprócz muzeum oczywiście 2 okręty ORP Błyskawica oraz okręt podwodny Sokół. Do wszystkich obiektów bilet osobny w cenie 5 zł. Jednak największe atrakcje oczywiście oferujemy w muzeum, bo oprócz wystaw stałych i jednej czasowej na ekspozycji plenerowej, czyli tu liczymy na tą dobrą pogodę. Jak zawsze my organizujemy festyn historyczny, na którym zaprezentują się grupy rekonstrukcji historycznej, wystawa broni historycznej Baltic Coast Armory. Będzie można zajrzeć do wielkogabarytowych eksponatów, które przez cały rok są zamknięte dla widzów, a tym razem otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2, jak również Star 660, który stoi na naszym plenerze. Wszędzie można będzie zajrzeć, w każdy kącik, a w muzeum również otwieramy magazyn studyjny, do którego również nie ma wstępu na co dzień. Także to będzie wyjątkowa okazja, żeby tam zajrzeć. Na plenerze dla rodzin i dzieci gry i zabawy pod namiotem edukacyjnym. Grochówka wojskowa, jak zawsze, z historycznej kuchni polowej. Również nasza stosunkowo nowa strefa gracza World of Warships zaprasza na stanowiska komputerowe, gdzie będzie można spróbować swoich sił w tej niezwykłej grze. W budynku Muzeum nauka udzielania pierwszej pomocy z chówcem ZHP Sopot. A takim wyjątkową nowością na pokładzie Błyskawicy będzie też stanowisko do gry w Steel Darta, czyli w takie przysłowiowe rzutki ze stowarzyszeniem Steel Darta Błyskawica. Także to wszystko się będzie działo oczywiście 16 maja od godziny 19 do 12:30 w nocy. Również w ciemnościach bardzo fajnie to wszystko oświetlamy i zapraszamy. Jeszcze raz powiem, do każdego obiektu bilety 5 zł.
2: Dzień dobry Państwu, Justyna Sienkiewicz-Poraniak, Muzeum Emigracji w Gdyni. My też tego dnia otwieramy swoje drzwi o godzinie 19 i zaczynamy od otwarcia strefy kreatywnej przy takiej nowej przestrzeni, którą niedawno uruchomiliśmy w przestrzeni Muzeum Emigracji. To jest instalacja Między Nami autorstwa Gregora Gąsiora i to jest coś, co bardzo łatwo zauważyć przed wejściem na naszą wystawę stałą. To jest taka bardzo kolorowa, zapraszająca, otwarta przestrzeń skonstruowana troszeczkę na wzór podwórka miejskiego, bo hasłem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów w Muzeum Emigracji jest przestrzeń i historia, ale postrzegana przez pryzmat wspólnotowości i bycia razem, bo to też jest hasło, które mocno, myślę, wybrzmiewa w czasie stulecia Gdyni i przy okazji refleksji nad tym, czym jest miasto, czym jest wspólnota i jak bardzo to bycie razem jest tam potrzebne. Więc w tej instalacji, o której jeszcze za chwileczkę powiem, od godziny 19 do 21 zapraszamy tam najmłodszych uczestników, będzie można, najmłodszych odwiedzających, będzie tam można pod okiem instruktora wykonać własne pionki do gry, ponieważ to też jest przestrzeń, która jest przygotowana do tego, żeby tam na chwilę właśnie usiąść, odpocząć, jest tam dużo gier planszowych. Widzimy już przez ostatnie kilkanaście dni, że ona się cieszy dużym powodzeniem wśród właśnie najmłodszych odwiedzających. Będzie można wykonać własne pionki do gry i z tej przestrzeni skorzystać. Od 19 do 23 zapraszamy też na warsztaty haftowania. Właściwie warsztaty to nie jest dobre słowo. To są takie zajęcia pod czułym okiem naszej instruktorki haftowania Natalii Kowalszynej, która już od jakiegoś czasu z nami współpracuje. I to nie będą takie stricte warsztaty, na których będziemy uczyć się haftowania. Zaprosimy wszystkich uczestników do tego, żeby przy pomocy igły, nitki i nitki pod okiem Natalii wyhaftowali dowolną techniką, ale wspierani przez Natalię, to, co jest dla nich ważne w ich dzielnicy Gdyni. Jakieś bardzo charakterystyczne elementy i później z tych elementów wyhaftowanych przez uczestników stworzymy taką dużą, tekstylną, bardzo osobistą,

0: świętymi. Od godziny 20 będzie także specjalna edycja takiej znanej, lubianej gry Speedfriending, do której zapraszamy zwłaszcza osoby, które od jakiegoś czasu mieszkają w Trójmieście, ale w dalszym ciągu czują, że brakuje im bliższej znajomości. To jest naprawdę świetna okazja, żeby przyjść, poznać kogoś. Jeżeli chcemy wziąć udział w tej edycji Speedfriending, należy wypełnić ankietę, czy taki formularz, który jest dostępny na naszej zakładce z biletami. 2 dni przed wydarzeniem otrzymujemy potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu, stawiamy się o godzinie 20 i mamy wtedy kilka minut na rozmowę z osobami, które nasz zespół jakby przyporządkowuje do nas na podstawie formularza, który wypełniliśmy. Jeżeli się boimy, że zabraknie nam tematów, to też pomagamy w tym, żeby przez te kilka minut spróbować porozmawiać na interesujące nas tematy i wiemy też z doświadczenia, że często kończy się to z zawarciem jakiejś takiej bardziej długotrwałej znajomości i zapraszamy serdecznie na ten Speedfriending. Oprócz tego w przestrzeni muzeum przez całą noc będzie można zagrać w gdyński flirt dzielnicowy. To też będzie taka gra towarzyska, w trakcie której możemy po prostu poznać osoby, które być może stoją za nami w kolejce do instalacji po bilet. Być może okaże się, że ktoś jest w muzeum pierwszy raz, tak jak my, albo mieszka gdzieś bardzo niedaleko nas w tej samej dzielnicy. I też będzie okazja do tego, żeby się po prostu poznać, porozmawiać, być może wymienić kontaktami, to już zależy od nas. Będą też działania przy wspomnianej już instalacji Gregora Gąsiora między nami. Będzie można przyjść, po prostu z tej instalacji skorzystać, pobyć w niej, zagrać w grę, usiąść i odpocząć. Zresztą przy tej instalacji planujemy też różne działania w najbliższej przyszłości, ale o tym będziemy później jeszcze Państwa informować. Można też zostawić swój wkład, swój głos w przestrzeni tej instalacji. Są specjalnie przygotowane kartki. Możemy tam napisać, co tylko nam w tym momencie przyjdzie do głowy i umieścić to w przestrzeni instalacji. Mamy bardzo dużą zabawę później w zespole, bo pojawiają się naprawdę różne komentarze i różne refleksje i do tego bardzo zachęcamy. I są jeszcze 2 bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj słyszałam już w kuluarach o naszej wystawie miniatur przygotowanej przez firmę Tref. Naprawdę fantastyczna sprawa. Mamy w przestrzeni korytarza tranzytowego, magazynu tranzytowego przy wejściu do sali wystaw czasowych taką wystawę miniatur, która przedstawia infrastrukturę portową w skali wykonaną przez firmę Trefli w skali 1 do 25, więc można zobaczyć budynek dworca morskiego, można zobaczyć pozostałe budynki składające się właśnie na tą infrastrukturę portową, zajrzeć do okienek, tam są też ludzie i zobaczyć właśnie wszystko, co kojarzy nam się z gdyńskim portem w dużym zbliżeniu i dużym pomniejszeniu. I jeszcze coś dla wielbicieli VR-u. We współpracy z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej przygotowaliśmy dla Państwa 3 stanowiska. One będą w sali wystaw czasowych na pierwszym piętrze. I dzięki goglom, które będą również przygotowane, będzie można przenieść się w czasie do Gdyni lat 30. i przejść przez budynek tak zwanego etapu emigracyjnego oraz zajrzeć do wnętrza takiego słynnego pawilonu numer 6, tak zwanego pawilonu dezynfekcyjnego, w którym to był ten ostatni etap przed podróżą, przed decyzją o tym, czy my do tej podróży w ogóle się nadajemy, czy jesteśmy do niej przygotowani, więc tam było bardzo dużo emocji, no dużo też ludzkich dramatów, ale też no dużo też takich momentów oddechu i to był ten ostatni moment właśnie przed podróżą. Będzie można do tego pawilonu i do etapu emigracyjnego wejść, przejść przez ten pawilon. Będą efekty dźwiękowe, wizualne. Przeniesiemy się w czasie o prawie 100 lat. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. No będzie tego dużo. Kasa? Za darmo. Tego, co mi wiadomo. Na dzień dzisiejszy nic mi nie wiadomo, to dużo trzeba było coś płacić.
1: Natalia Wielewska, Traffic Design. Najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 20. Zapraszamy na oprowadzenie kuratorskie po wystawie Filipa Kozerskiego Obrzeża. Jest to wystawa o mieście nieformalnym. Druga odsłona projektu Filipa Kozerskiego. To jest też, myślę, że już ostatnia okazja, żeby obejrzeć wystawę wraz z autorem i posłuchać jego komentarza. Wystawa jest o mieście nieformalnym, mieście kreowanym oddolnie, wymykającym się prawą rynku. Jest też komentarzem o tym, jak kształtujemy miasta, jak można to robić, jest spekulacją o tym, jak miasto mogłoby wyglądać. Obiekty są przeplatane takimi angażującymi

0: elementami, jak kostki do gry z tymi szóstkami, czy inne pomysły na artystyczną wizję miasta Filipa Kozerskiego.
1: Dzień dobry, Julia Tymańska. Ja reprezentuję Fundację Fala Nowej Kultury po sąsiedzku z Stowarzyszeniem Traffic Design. Zapraszam na zwiedzanie wystawy, którą niedawno otworzyliśmy w ramach wydarzenia młodzieżowej sztuki, czyli Flow Days. Wystawa nazywa się Feel the Flow i jest to wystawa twórców w wieku już od 8 do 25 roku życia. Wiele bardzo zdolnych artystów, którzy są z Gdyni, ale nie tylko. Chyba najdalszy zakątek to był Poznań, jeśli chodzi o twórców, którzy do nas przyjechali i wystawili się na tej wystawie. Będziemy też robić warsztat z robienia przypinek, więc będzie taka strefa kreatywna, można przyjść, wypić herbatkę, kawkę. Zapraszamy 16 maja.
2: SK Trójmiasto News.
3: Tutaj Krzysztof Płowecki, a to już czas na Trójmiejski Magazyn Reporterów Radia SK. Ten program rozpoczniemy od ciekawego projektu na Gumedzie. Uniwersytet szuka symulowanych pacjentów. W Gdańsku powstanie Las Pamięci i o tym też posłuchamy, a na koniec sprawdzimy, co w tym roku będzie na Cudawiankach. Zapraszam. Gdański Uniwersytet Medyczny szuka osób, które wcielą się w rolę pacjentów podczas zajęć ze studentami. Projekt ma pomóc przyszłym lekarzom w nauce komunikacji i pracy z pacjentem w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. To forma praktycznych ćwiczeń, która uzupełnia tradycyjny tok nauczania. O szczegółach nasz reporter Iwo Pastuszka rozmawiał z profesorem Krzysztofem Sobczakiem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dorotą Androsz, aktorką Teatru Wybrzeże, uczestniczącą w projekcie.
4: Uczelnia szuka osób, które wcielą się w pacjentów. Na czym to polega? Do jakiego

0: praca polega na tym, że otrzymuję scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Nie wymagamy doświadczenia aktorskiego. Właściwie można mówić o pewnych przeciwwskazaniach, czyli to są osoby, które albo są studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, albo też wykonują aktualnie zawód medyczny. Pozostałe osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane. Również osoby, które mówią w języku ukraińskim oraz osoby, które mówią w języku angielskim, dlatego że takie zajęcia również będziemy prowadzili dla studentów z English Division.
1: Była mowa o szkoleniach, czy jak przychodzę, to ile może zająć, zanim po raz pierwszy będę brał udział w takim badaniu?
0: Żeby przygotować się do projektu, czyli żeby być, myślę, przygotowanym do tego, żeby wejść na salę dydaktyczną i w ramach współpracy z osobą prowadzącą, lekarzem, psychologiem, osobą zajmującą się komunikacją medyczną, ja przewiduję jakieś dwa szkolenia, które zajmą, myślę, dwa dni.
1: Jak to wygląda z Pani perspektywy odnośnie, na przykład jak wygląda scenariusz, co trzeba robić bardziej dla osób niedoświadczonych, jakby mogła Pani wytłumaczyć?
2: Scenariusz jest dość precyzyjnie opisany. Osoba, która będzie odgrywała, wcielała się w rolę symulowanego pacjenta, dostanie dokładne informacje dotyczące chorób, które przeszedł pacjent, a także jego emocjonalności, a także główne wytyczne, w jaki sposób powinna reagować na zachowania studenta, ponieważ rola symulowanego pacjenta polega na takiej roli edukacyjnej.
0: Natomiast cała symulacja jest jak gdyby takim fundamentem bardzo ważnym. Natomiast najistotniejsze w ramach zajęć z komunikacji medycznej jest później omówienie tego, co się działo. Więc poszukując symulowanych pacjentów, poszukujemy osoby otwarte, komunikatywne, takie, które będą w stanie zrobić czy opowiedzieć o swoich odczuciach, o swoich doświadczeniach w momencie, kiedy odgrywały swoją rolę. Ten debriefing czy feedback w zależności od rodzaju zajęć jest tutaj kluczowy i on jest najbardziej rozwojowy, więc na umiejętności udzielania feedbacku będziemy zwracali szczególną uwagę w momencie rekrutacji.
2: Myślę, że też serdecznie zapraszamy osoby, które lubią się komunikować, a także też posiadają taką naturalną umiejętność improwizowania i podczas wcielania się w te role, wykorzystywania w tych wskazówek, które od nas otrzymają, takiej spontaniczności też dużej właściwie, nie?
1: Czy widzą Państwo realne efekty na tych studentach, że oni się poprawiają?
0: Tak, to znaczy symulacja medyczna, tak patrząc bardzo szeroko, jest współcześnie jedną z najbardziej efektywnych metod dydaktycznych, dlatego że to jest metoda oparta w znaczącej mierze na uczenie się przez doświadczenie. I jeżeli mówimy o symulacji medycznej w ramach komunikacji medycznej, to ona w gruncie rzeczy pozwala nam na to, żeby modelować postawy, czyli żeby zwracać uwagę w komunikacji nie tylko na techniki, narzędzia i metody, ale przede wszystkim na postawy i na to, czy studenci w ramach budowania relacji z pacjentem opierają ją na fundamencie wartości. Więc to jest bardzo efektywna metoda pod tym względem, szczególnie, że symulacja w komunikacji medycznej w dużej mierze opiera się o feedback i informację zwrotną. Student może otrzymać informację zwrotną i otrzymuje informację zwrotną właśnie od symulowanego pacjenta. Więc jest to bardzo odpowiedzialne zadanie w gruncie rzeczy, dlatego że ten rodzaj komunikatu o tym, co się wydarzyło w ramach symulacji, no, bardzo mocno wpływa na sposób myślenia i właśnie na postawy studentów. To jest bardzo efektywny rodzaj edukacji.
2: No, prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach

0: zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
1: To ostatnie pytanie, czy jak właśnie taka osoba bierze udział, żeby być pacjentem, czy ona dostaje jakiś benefit, na przykład może wpisać sobie w doświadczeniu, że brała udział w takim projekcie?
2: Oczywiście, że tak. My po okresie rekrutacji i po przejściu przez szkolenia wydajemy takie zaświadczenie, certyfikat o ukończeniu takiego szkolenia. Również też jesteśmy otwarci na osoby, które takie zaświadczenia, certyfikaty otrzymały jako symulowani pacjenci na innych uczelniach. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, dla mnie jest to bardzo ważne, to to, że osoby, które będą symulowanymi pacjentami, otrzymują taki status po prostu nauczyciela akademickiego. To są nasi współpracownicy i takich traktujemy. Tworzą te zajęcia, mają na nie wpływ w jakiejś mierze i też mogą w jakiejś mierze także decydować o rozwoju studentów i przyszłych lekarzy. Oczywiście te zajęcia są wynagradzane i mamy dwie stawki. Stawki dla symulowanych pacjentów polskojęzycznych i stawki dla symulowanych pacjentów anglojęzycznych.
3: Na cmentarzu łostowickim w Gdańsku powstaje Las Pamięci. Ma to być zielona kameralna przestrzeń o powierzchni około 370 m2. Będzie przeznaczona na ekologiczne pochówki urnowe i powstanie w ramach budżetu obywatelskiego. O szczegółach mówi Ewelina Latoszewska z Gdańskiego Zarządu Zieleni.
4: To wydzielona, pełna zieleni przestrzeń na cmentarzu łostowickim o powierzchni blisko 370 m2, przeznaczona na ekologiczne pochówki urnowe. To odpowiedź na rosnącą potrzebę tworzenia miejsc spoczynku, które swoją formą nie ingerują w naturę, jednocześnie zapewniając prywatność i szacunek dla zmarłych. Las Pamięci to koncepcja, która zyskuje na popularności w Europie, a od kilku lat jest również obecna w Polsce. Między innymi na nekropoliach w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Toruniu. Teraz zostanie zrealizowana również w Gdańsku jako efekt wybranego przez mieszkańców ogólnomiejskiego projektu budżetu obywatelskiego. Ideą tego miejsca jest rezygnacja z tradycyjnych kamiennych nagrobków na rzecz biodegradowalnych urn chowanych bezpośrednio w ziemi. Rolę pomników przyjmują tutaj drzewa i krzewy, a cały teren ma zachować charakter miejsca ukształtowanego w jak największym stopniu przez naturę. Jednocześnie należy podkreślić, że Las Pamięci jako forma pochówku może być zaprojektowany i wykonany wyłącznie na terenie nekropolii. Obowiązujące w naszym kraju przepisy dopuszczają chowanie zmarłych jedynie na cmentarzach. Dlatego nie jest możliwe prowadzenie pochówków na przykład w lasach komunalnych ani innych terenach zieleni poza ich granicami. Zgodnie z założeniami przetargowymi projektanci i wykonawcy mają za zadanie wpisać nową kwaterę w istniejący krajobraz. Priorytetem jest jak najmniejsza ingerencja w obecną szatę roślinną, to natura ma tutaj dyktować warunki. Dlatego elementy Lasu Pamięci zostaną zaprojektowane tak, by nie dominowały nad otoczeniem, lecz stanowiły jego subtelne dopełnienie, gwarantując jednocześnie spójność wizualną całego terenu. Gdański Zarząd Zieleni przykłada dużą wagę do funkcjonalności i bezpieczeństwa zarządzanych przez siebie obiektów. Dlatego projekt Lasu Pamięci zakłada stworzenie przestrzeni przyjaznej dla odwiedzających. Do nowej kwatery prowadzić będzie komfortowe i bezpieczne dojście wykonane z naturalnych materiałów o właściwościach antypoślizgowych i wodoprzepuszczalnych z zachowaniem wysokiego poziomu estetyki odpowiedniej do charakteru tego miejsca. Choć w Lesie Pamięci nie znajdziemy tradycyjnych nagrobków, pamięć o zmarłych zostanie godnie uhonorowana. Na terenie kwatery znajdą się dwie estetyczne tablice wykonane z naturalnych materiałów. Pierwsza z nich będzie przybliżona

Dać odwiedzającym ideę tego wyjątkowego miejsca. Druga zaś będzie pełnić funkcję tablicy pamiątkowej, na której umieszczane będą

szkice wykonane z naturalnych materiałów. Pierwsza z nich będzie przybliżać odwiedzającym ideę tego wyjątkowego miejsca, druga zaś będzie pełnić funkcję tablicy pamiątkowej, na której umieszczane będą

0: Leszek Możdżer, Fisze Made Tworzywo i Artur Rojek to headlinerzy tegorocznej edycji gdyńskich Cudawianek. Do imprezy, która odbędzie się w ostatni weekend czerwca, jeszcze sporo czasu, ale pierwsze szczegóły przekazał nam już Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni.
1: Szanowni Państwo, dla nas jest oczywistą oczywistością, że Gdynia jest wspaniałym miejscem do witania lata, ale dla tych wszystkich, którzy o tym nie wiedzą, to uprzejmie informuję, że mamy w Gdyni taką niesamowite miejsce, gdzie przestrzeń miejska spotyka się z morzem i tam naprawdę najlepiej celebrować powitanie lata. I 27 czerwca właśnie w okolicach Bulwaru Nadmorskiego i plaży Śródmiejskiej będziemy po raz kolejny wspólnie, razem i jestem przekonany, że tłumnie witać lato. Pogoda będzie. A jeśli nie będzie dobra, to myślę, że będziemy i tak się świetnie bawić, więc niezależnie od tego, naprawdę wspaniała okazja do wspólnej, przemiłej zabawy. Pierwszy raz 19 lat temu, o ile dobrze pamiętam, odbyła się impreza Cudawianki. Wówczas Maria Peszek zaczarowała nas wszystkich, zaprosiła do wspólnej zabawy, do tego, żebyśmy razem celebrowali. No trochę w taki, powiedzmy, nawiązujący do pogańskich czasów celebrowali przywitanie lata. Natomiast wracamy do tej dobrej tradycji bardzo poważnych imprez koncertowych. I w tym roku, w roku stulecia miasta Gdyni, szczególny line-up i na scenie na plaży Śródmiejskiej w scenografii przygotowanej przez Jarosława Koziara wystąpią Subambu i Leszek Możdżer, Fisze Made Tworzywo oraz oczywiście Artur Rojek. Szanowni Państwo, to naprawdę wspaniały, wzmocniony, doskonały line-up, który myślę, że trafi do wielu różnych odbiorców. Każdy może w różnych zarówno zamiłowaniach muzycznych, jak i grupach wiekowych sięgnąć do czegoś i znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. A Cudawianki to nie tylko zabawa na plaży Śródmiejskiej, to nie tylko wspólne słuchanie muzyki, ale to również Park Cudów na Bulwarze Nadmorskim i tam wspaniała oferta.

tych młodszych i tych trochę starszych, gdzie różnego rodzaju warsztaty, przestrzeń do wspólnej aktywności od godziny 12 do 18 na bulwarze nadmorskim można wspólnie uczestniczyć, chociażby w wspólnym robieniu wianków, i to koło gospodyń wiejskich z Lubichowa będzie wspierało nas w tych manualnych czynnościach, jakbyśmy sami osobiście nie potrafili takiego wianku zrobić. Chociaż po 19 edycjach wydaje mi się, że już jest naprawdę dużo gdynianek i gdynian, którzy są w stanie sami tą czynność wykonać. Więc serdecznie zapraszam, jeszcze raz przypominam, od 12 do 18 na bulwarze. Tam również będzie można coś zjeść, bo będzie przewidziana strefa food trucków. A później od 19 do 1 ostro bawimy się na plaży Śródmiejskiej w Gdyni. Naprawdę warto być. 27 czerwca.

0: autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.